tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, zsparto.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały noc.

zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju,

zazdrośnicy darem ty chcą poplewić pierwsi. Czarom skrytym w twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły twych piersi, czyliż pustym domysłem

określić ubojeń tej woni. Co z ciebie jako z róży snem podartej płynie? Kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem? Nikt

Zapraszamy.

0: radiosar.pl.
1: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich w pierwszym noworocznym radiowym kameleonie. Jest to nasz 29. kameleon, także za tydzień okrągła rocznica, okrągła audycja. Może kto wie, obserwujcie mnie na Facebooku, może będzie jakiś konkurs, może coś jeszcze wymyślę, może coś mi się pojawi w głowie. A na razie, na dzisiaj, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną w tym nowym roku. Mam nadzieję, że Sylwester i święta przeminęły wam radośnie, w spokoju i w jak najlepszym humorze i naprawdę z naładowanymi bateriami wkraczacie w ten nowy rok. Ja dzisiaj wiem, że nowy rok to jest taki czas, kiedy staramy zmienić się coś w swoim życiu, skreślić to, co już było i żyć na nowo, na świeżo, ale jednak żeby nie popełniać tych samych błędów i żeby faktycznie udało się coś zmienić i ruszyć dalej, trzeba się czasem zreflektować nad tym, co było. Dlatego dzisiaj będzie audycja o czasie. Będzie momentami niestety smętna, bo okazuje się, że piosenki o czasie bardzo często łączą się z tym aspektem przemijania i nieuchronnych zmian, ale nie wszystkie. Będzie parę wesołych. Zaczniemy od tej smutnej. Niestety, ale stwierdziłam, że skoro będzie dzisiaj audycja o czasie, to musimy trochę najpierw się z czasem zapoznać, trochę przypomnieć sobie, jak czas jest zbudowany, jak działa ta oś i może nie będziemy się uczyć obsługiwać zegarka, ale mam dla was piosenkę, w której Edward Stachura wymienia po kolei, z jakimi przedziałami czasu mamy do czynienia. Jest to utwór, z nim będziesz szczęśliwsza, z albumu Dla Wszystkich Starczy Miejsca, zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Jest to piosenka i album wydany w 1990 roku, więc już jakiś czas temu. Jeśli ktoś się podejmie, to niech liczy, ile razy powiedziałam czas podczas tej audycji. Założę się, że bardzo dużo. Może będzie jakaś nagroda z tym związana, jak ktoś policzy. Nie mam możliwości zweryfikowania, bo sama nie będę tego liczyła. Chyba, że może... O, wiem, może postarajcie się jakoś tak strzelić, ile razy mogłabym powiedzieć czas w dzisiejszej audycji, a ja to potem policzę i zobaczymy, kto był najbliżej. Ale przechodzimy już do muzyki, już gadam zdecydowanie za długo. Posłuchamy sobie, z nim będziesz szczęśliwsza, Stare Dobre Małżeństwo.

Dobra, to wiemy już, jakie mamy przedziały czasu, jak dzielimy czas, to teraz posłuchamy sobie o przyrządzie, który do mierzenia czasu służy. Tak, będzie o zegarku i będzie to utwór polski, będzie to utwór z podobnego okresu, z podobnego czasu z lat 90., bo z 95 roku, także zostajemy w tym samym przedziale i zostajemy w Polsce. I czy wy już wiecie, bo ja, jeśli chodzi o polskie piosenki i tytuł Zegar, to mam tylko jedno skojarzenie. Edyta Bartosiewicz.

i przenosimy się 20 lat do przodu, istnie jak podróżnicy w czasie, i to jest właśnie tytuł następnej piosenki, Time Travelers. O dziwo, zostajemy w Polsce. Jest to polski zespół Riverside, który powstał w roku 2001, a utwór, który chciałabym puścić dzisiaj, pochodzi z roku 2015 z płyty Love, Fear and the Time Machine. Więc cała płyta ma ten pierwiastek czasu i tę tematykę w sobie. Między innymi ten utwór właśnie. Utwór, który napisał frontman, wokalista zespołu Mariusz Duda. I trochę się bardziej uspokoimy. To niby mają napisane rok na Wikipedii, ale no, ta piosenka ewidentnie nie wskazuje, żeby to był rok.

Przed nami najdłuższa piosenka dzisiejszej audycji i bardzo się z tego cieszę, ponieważ moi nieświadomi zagrożenia koledzy z radia zostawili tutaj w studiu paczkę ciastek i muszę mieć chwilę, żeby je zjeść i się nie zakrztusić, jak potem będę do was mówiła. Dlatego puszczę teraz najdłuższą piosenkę zaplanowaną na dzisiaj. Najdłuższą, bo trwającą prawie 7 minut, ale myślę, że to będzie wspaniałe 7 minut dla wszystkich. I założę się, że kiedy mój tata usłyszał, że temat dzisiejszej audycji to czas, to był pierwszy utwór, o jakim on pomyślał, a jest to Pink Floyd Time. I jest to prawdopodobnie najpopularniejsza piosenka o czasie w historii muzyki, ponieważ jest to druga najlepiej sprzedająca się płyta w historii muzyki, zaraz po Thrillerze Michaela Jacksona, The Dark Side of the Moon z roku 1973. I album smutny, album tak naprawdę koncept, album opowiadający o wszystkich problemach dzisiejszego świata, o pieniądzach, właśnie stracie czasu i różnych innych nieprzyjemnych rzeczach, ale mam nadzieję, że w tym roku nie będzie to tak aktualny album, chociaż trzeba przyznać, że Pink Floyd muzykę robi ponadczasową. I teraz zapraszam wszystkich na tę wspaniałą ucztę muzyczną Pink Floyd Time.

To był Pink Floyd, z płyty The Dark Side of the Moon, utwór Time. I po tej, może nie najkrótszej, ale dość krótkiej przerwie zagranicznej wracamy do Polski. I posłuchamy sobie teraz Natalii Przybysz, która aktualnie wydała nową płytę i moim zdaniem ta płyta jest warta uwagi każdego, jak najbardziej. Jeśli nie mieliście okazji jeszcze przesłuchać, serdecznie polecam. Jak malować ogień, to jest tytuł. A my posłuchamy sobie utworu z płyty poprzedniej, z płyty Prąd, wydanej w 2014 roku. I będzie to utwór 100 lat. I nie jest to 100 lat śpiewane na urodzinach, chociaż tak trochę śpiewane na urodzinach, ale nie do końca o tym. Zresztą będziecie mieli okazję przekonać się sami już za chwilę. A ja chciałam jeszcze wszystkim polecić osobom, które znają i lubią Natalię Przybysz, ale jak i również osobom, które nie znają i dopiero odkrywają tę artystkę, albo może dopiero odkryją ją po tej audycji, rozmowę, którą przeprowadziła z Karolem Paciorkiem na jego kanale na YouTubie Imponderabilia. Ta rozmowa jest też dostępna w formie podcastu na Spotify'u. Bardzo fajna rozmowa, ciekawe tematy poruszane i naprawdę warto sobie posłuchać, bo Natalia Przybysz jest bardzo zdystansowaną do świata i taką stojącą konkretnie na ziemi kobietą. Zapraszam, 100 lat Natalia Przybysz.

To był dźwięk otwieranego szampana na Nowy Rok albo urodziny. Mam nadzieję, że wasz Nowy Rok był pełen właśnie takich odgłosów. Przed nami jeszcze dwa smenty i takie bardziej może bujająco spokojne piosenki, a potem przejdziemy do czegoś trochę bardziej energicznego, obiecuję. A kolejnym bujaczem i piosenką spokojną będzie utwór Tomorrow, bo to też jest jakieś określenie czasu, prawda? Zespołu Daughter, którego nie słuchałam wcześniej i zaczęłam słuchać go stosunkowo niedawno i okazuje się, że ma on wiele wspólnych tutaj czynników, mianowników i jakichś takich dźwięków, przynajmniej moim zdaniem, do aktualnej twórczości Florence and the Machine, dlatego byłam z jednej strony w ogóle nie zaskoczona tym, że podoba mi się ich muzyka, a z drugiej strony bardzo zaskoczona tym, że wcześniej o nich nie słyszałam.

przed nami ostatni bujacz, taki trochę bardziej soulowy będzie, bo przed nami Solange, siostra Beyoncé, jeśli ktoś nie wie, a powinien, bo jest to naprawdę niesamowita artystka, tak bardzo podobna, a jednak tak różna od swojej starszej siostry. Solange nagrała płytę, z której pochodzi utwór Time właśnie, gdy wróciła w swoje rodzinne strony do Teksasu i nazwała płytę When I Get Home. Utwory z tej płyty już pojawiały się w audycjach moich. Na pewno kiedyś grałam utwór Dreams, a dzisiaj zagram utwór Time i mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeśli nie znacie tej płyty, to również polecam.

I przechodzimy teraz do tej bardziej żywej i tanecznej, może trochę mniej melancholijnej części audycji. Trochę będzie rocka, trochę będzie rapu i trochę będzie tańczenia. A zaczynamy od najmłodszej piosenki, która jeszcze, przepraszam, najstarszej piosenki, która jeszcze przed nami. I będzie to utwór również chyba najbardziej utytułowany dzisiaj, ponieważ dostał Oscara, dostał Złoty Glob, dostał Grammy i będzie to piosenka Time of My Life w wykonaniu Billa Marleya i Jennifer Warnes z roku 1987 z filmu oczywiście Dirty Dancing. I jest to utwór, który pojawia się od tego 87 roku prawdopodobnie na wszystkich imprezach, na wszystkich domówkach, przynajmniej na tych, na które ja chodzę, to się pojawia. Widziałam paru moich kolegów próbujących zrobić tę słynną scenę podnoszenia i nie skończyło się to dobrze dla nikogo, także jeśli puszczę to teraz i będziecie próbowali w domu odtworzyć to, to bądźcie pewni, że gdzieś w okolicy jest materac albo łóżko. A tak poza tym, to zapraszam do tańca.

To chyba była jedyna pozytywna piosenka o czasie na dzisiaj. Przepraszam was bardzo. Przed nami dzienna porcja rapu i dzisiejsza porcja rapu. Będzie to Łona i Weber, który już pojawiał się tutaj u nas wiele razy. Między innymi w audycji o historiach miłosnych. A przed nami utwór Kaloryfer. I zapytacie, co kaloryfer ma wspólnego z czasem? I właśnie to mnie fascynuje w tej piosence, te porównania, które zostały tutaj użyte, które wiążą kaloryfer właśnie z upływem czasu. I jest to może piosenka bardziej o jesieni niż o zimie, ale mimo wszystko o upływie czasu i o przemijaniu. Także zapraszam do wsłuchania się w tekst i oczywiście posłuchania płyty 4,5, jeśli nie mieliście okazji posłuchać wcześniej. Łona i Weber, Kaloryfer.

To była piosenka z 2011 roku i chciałabym was zachęcić do obejrzenia teledysku. A powiem tylko tyle, że został on nagrany we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Słowian i Wikingów. Myślę, że to wystarczy, żeby przekonać was, że warto. A teraz przechodzimy do najmłodszej piosenki z tych naszych bardziej energetycznych dziś. I słuchajcie, to będzie Deep Purple. Wiem, że dziwnie to brzmi, kiedy mówię tutaj rok 2011 i że puszczę coś młodszego i jest to Deep Purple, ale jest to utwór z ostatniej płyty z 2017 roku, płytę pod tytułem Infinite, i to był 20 album tego zespołu. I będzie to piosenka Time for Bedlam. I to absolutnie nie jest wesoła piosenka, ale dają czadu. Utwór opowiada o placówce dla ludzi chorych psychicznie, tak naprawdę o wariatkowie. I kiedy wczytałam się w historię tytułu, bo tak naprawdę przeleciało mi tylko kiedyś gdzieś tam, kiedy ta płyta wyszła, że Bedlam to jakiś szpital, nie wiedziałam do końca, o co chodzi. I okazuje się, że w Londynie jest szpital, który nazywa się Bethlehem Royal Hospital, a ludzie, nazywając ten szpital, zaczęli skracać jego nazwę do Bedlam, do tego stopnia, że słowo Bedlam w słownikach już teraz można znaleźć jako dom wariatów, szaleństwo, chaos. Także tutaj to była chwila dla języka. A teraz przechodzimy do ostatniej piosenki dzisiaj tak naprawdę, bo ja już się będę z wami powoli żegnać, już czas najwyższy. Do usłyszenia za tydzień. Dzięki bardzo za bycie ze mną dzisiaj i mam nadzieję, że za tydzień też tu będziecie. Zapraszam was na Facebooka, na Instagrama, na nasz fanpage i oczywiście na konkurs trwa. Strzelajcie, ile razy powiedziałam czas w dzisiejszej audycji. Jeszcze raz zapraszam serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Cześć.

witrynę sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum, archanioły i ludzie. Chmurne morze faluje przez ląd, ulicami skroś tramwaje w poprzek.

Wszystko co jest, wiesz, niech to będzie moje, niech będzie słodkie i kolorowe. Niech pachnie jakoś tak, wiesz, ładnie,

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

wodę, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubię w nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stonsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smaku.

soundtrack od tych dwóch chłopaków. Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludzi.

0: Witam was w strefie autonomicznej. Dzisiaj zaczynamy z małym opóźnieniem, ale jakaś audycja była przed nami, która się przedłużyła.
1: Dziewczyny przeciągnęły trochę.
0: Właśnie, wszystko wina dziewczyn. Dzisiaj mamy dwóch gości. Może Rafał
1: powie.
0: Przedstawcie
1: się ładnie, jak się nazywacie.
0: Chłopcy.
2: Rebeliusz.
3: Placido Domingo.
1: Chłopaki są z tajnej organizacji, dlatego nie mogą ujawnić swoich imion. Powiedzcie trochę, parę zdań o sobie, kim wy jesteście w ogóle.
2: Cześć, jesteśmy przedstawicielami Radykalnej Akcji Twórczej.
4: Cześć.
1: Tak, tak, mów, nie przejmuj się.
0: Nie przejmuj się.
2: Chcesz szerzej?
1: No.
0: To może puścimy muzykę, a później zaczniemy do szerszych rozważań.

0: Dobra, witam was z powrotem. To było Atari Teenage Riot, kapela z Berlina. Ty może jeszcze raz przedstawcie się, bo mieliśmy takie małe zamieszanie i powiedzcie trochę o sobie.
1: No tak, a więc z powrotem jeszcze raz. Rebeliusz.
2: I Flacido Domingo.
1: Z Radykalnej Akcji Twórczej.
2: Auslandzisch.
1: Albo nazywanej też Radical Art Terror, w zależności.
3: No, co, więc, co wy robicie w ogóle, co robi RAT?
1: No, ogólnie można powiedzieć, że RAT jest może nie organizacją, a bardziej jakąś tam grupą ludzi, która od ponad dwóch lat zajmuje się wyklejaniem na billboardach oficjalnych własnych produkcji.
3: Nie wiem, co więcej.
2: No, że jesteśmy grupą przyjaciół, bez żadnych jakich układów hierarchicznych. Pomysły są, opierają się na zasadzie burzy mózgów. Po dyskusjach ustalamy wersję plakatu i grafikę i wychodzimy po prostu na miasto.
3: A bać. Jakie plakaty były do tej pory zrobione przez was?
4: No, a więc do tej pory było kilka serii plakatów, które zrobiliśmy. Poczynając od pierwszej akcji, która była w ogóle w początkiem działalności, czyli od plakatu Controls Who. Potem sporo rzeczy działo się dotyczących wojny w Iraku, działalności Stanów Zjednoczonych i także wojny w Czeczenii. Kończąc na udziale Polski w okupacji Iraku i odpowiedzi na pytanie Maciejowskiego z akcji AMS, jak teraz tutaj żyć.
3: I wy to przerobiliście na?
4: Walczyć, aby żyć.
3: Tak.
4: Żyć, aby walczyć, walczyć, aby żyć.
3: Walczyć, aby żyć. A wcześniejsze były, bo ty opowiadałeś, czego dotyczyły. To był ten czołg przewrócony, tak?
2: I trzecia Rzeczpospolita dotycząca wojny Iraku i zaprzestania okupacji Iraku przez Armię Polską. To był odnośnik, metafora do oczywiście wiadomo do czego.
3: Do trzeciej Rzeszy, tak? Ja mówię, bo niektórzy mogli nie widzieć tego, bo tam był orzeł Polski ze swastyką
2: w łapach. Ze swastyką u dołu. No tak jak typowa wrona niemiecka z 45.
3: Tak jest.
0: No, możecie powiedzieć, skąd czerpiecie, czy nie wiem, inspiralność do waszej działalności? Czy rozumiem, że to jest jakby związane z tym jakby ogólnymi tendencjami tego, co się dzieje wokół was i to, co was jakby dotyka i chcecie o tym mówić, ale jakoś, nie wiem.
2: No czy inspirację mówicie... przede wszystkim daje życie i politycy, i to jest główna inspiracja.
0: Czy nie ma czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, w tym miesiącu dojebiemy na przykład Jakubowski albo, nie wiem, Bushowi, czy coś takiego?
4: Nie, raczej tak na pewno nie jest. Raczej to wynika po prostu z jakiejś tam wewnętrznej potrzeby. Jeśli złoży się tak, że chcemy coś powiedzieć i złoży się tak, że mamy energię, żeby to zrobić i czas, żeby się spotkać, to najczęściej wtedy po prostu coś powstaje.
2: No dobrze, z wydarzeń politycznych i z naszych stanów emocjonalnych i z ciśnienia, które akurat mamy.
3: A trudno się robi taki billboard?
2: Nie.
3: Bo to jest duże w ogóle. Nie?
2: Jest duże, ale metoda jest bardzo prosta, bo opiera się głównie na zdobyciu papieru, farbie olejnej, pędzlu i wycięcia szablonu.
4: Farbie akrylowej.
2: Farbie akrylowej.
3: Aha, czyli z czego w ogóle? Znaczy jak to jest? To jest jakoś na plakatach robione, czy macie jakiś papier duży, czy jak to w ogóle wygląda?
4: No więc w kwestii technicznej to wygląda tak, że posługujemy się do tego plakatami z odzysku. Po prostu sklejamy plakaty po stronie tej właściwej, pozytywnej, która była przedtem wykorzystywana. Zaklejamy ją po prostu taśmą od tej strony, tworząc wymiar mniej więcej taki, jak wygląda billboard. I po prostu na tej stronie tylnej, która jest nieużywana normalnie, metodą odręczną albo przy pomocy szablonu.
2: No, plakaty do zysku ze świetlików kolorowych na marginesie.
4: Tak.
2: Może zdobyć.
4: A więc niestety technika jest raczej prymitywna i prosta bardzo, aczkolwiek dająca w ogóle fajne wizualne efekty bardzo. I ludziom często się wydaje, że jest to w ogóle coś strasznie trudnego. Coś, co w ogóle czego nie można zrobić, a tak naprawdę w sumie ludzie bez żadnego wykształcenia plastycznego, tak jak my, potrafią w ogóle zrobić coś, co poziomem w ogóle...
2: Ile kosztuje jeden rzut takich plakatów?
0: No właśnie, jakie są koszty takiej działalności jednorazowej?
4: Nie, jest dużo niższy. W sumie jest to kwestia kupienia puszki farby akrylowej, czarnej najczęściej, właściwie do tej pory chyba.

0: pewnego nurtu anarchistycznego, ale ogólnie też do walki bardziej i do walki jakiejś tam wolnościowej.
1: Znaczy, walka jest z góry oczywiście
2: przegrana
1: z tego względu, że nie mamy takich możliwości i nakładów pieniężnych, jakie ma państwo, dlatego że państwo posiada media w swoich rękach, oprócz telewizji, ma gazety, rozgłośnie, gminy.
3: Nie tyle państwa, co często też już w korporacje. Teraz jak się trochę zmieniła.
1: No, oczywiście.
3: Państwo też, no, jeszcze bardzo ale też zaczyna się jednak bardziej wśród korporacji liczyć wielkich i jednak...
1: No i teraz to może też tak, że jakaś elita biznesu kieruje politykami, a nie odwrotnie, ale są na marginesie są to dwie grupy, które są ze sobą i wzajemnie się manipulują i wzajemnie wpływają na swoje decyzje.
2: W sumie na początku zapomnieliśmy dodać, że macie swoją stronę, czy mogliście ewentualnie zareklamować i wtedy, bo o tym, co mówiliście na początku, wchodząc na tą stronę można dużo informacji uzyskać, no bo na temat właśnie waszych akcji i tego na przykład jak się robi klej i tak dalej.
0: Tak, tak, właśnie nasza strona, podam adres może, www..
2: Pierwsza reklama w Sarze.
0: Ale niekomercyjna zupełnie. www.rad, jak szczur po angielsku, .bz, z, b i 3 razy z, .net. No, a więc nasza strona internetowa służy prezentacji tego, co do tej pory zrobiliśmy i jednocześnie ma być zachętą przez to, że podajemy po prostu przepisy na to, jak zrobić coś takiego. Ma być też zachętą dla ludzi i właśnie pokazaniem tego, że to nie jest żadna sztuka, ani żadne jakieś straszne osiągnięcie zrobienie czegoś takiego i ma po prostu służyć też do tego, żeby ludzi zachęcić do działania i w sumie z tego, co widzimy, bo też mamy kontakt przez maila tam udostępniony, to z tego, co widzimy wśród ludzi, którzy w ogóle do nas piszą, to dużo ludzi właśnie jest zajaranych tym, że można coś takiego robić i dużo ludzi też z tego się dowiaduje, na przykład często też się pytają jakieś szczegóły techniczne. I ludzie chcą robić takie rzeczy i myślę, że właśnie
4: znaleźliście jakichś naśladowców do tej pory? To znaczy, czy ludzie zaczęli sami coś robić w duchu właśnie działań RAT-u?
0: Ciężko stwierdzić. Na razie wiem na pewno, że w Warszawie były wyklejane nasze rzeczy, które tutaj zrobiliśmy. No ale na razie nie zauważyliśmy jeszcze, żeby ludzie gdzieś się zabrali do tego. Jednak myślę też, że to też kwestia tego, że jeśli by się udało kiedykolwiek pokazać ludziom po prostu na żywo, jak to się robi, bo co innego jest w sumie czytanie i oglądanie gdzieś tam na stronie internetowej.
2: No ale film jest, można ściągnąć.
0: Który... Ale film jest z samego wyklejania tylko, nie ma filmu.
3: Jest na żywo?
2: No oczywiście.
0: Trzeba się pozdrowić.
1: Nie, dzisiejsza audycja jest z opóźnieniem 30-minutowym, to tak dla policjantów. Po tej audycji nas naprawdę już nie ma. W czasie, gdy to ja mówię, to tak już nas nie ma w tym studiu.
2: Siedzimy przed i pijemy browary.
0: Tak, tak.
1: Dobra, głos też jest zmodulowany.
2: Dobra, to teraz może muzykę włączymy.
4: Dobra.
2: Co tam, Ale Rafał, zapodasz?
4: Teraz. Ja właśnie to nie ja zapodaję dzisiaj, bo przyniósł jeden z członków
0: DJ
4: pracy,
0: Rebeliusz.
4: Takie zapowiedzieliśmy, możemy przynieść jakąś dobrą, walczącą muzykę, to prosimy wtedy.
2: I co,
4: takie
2: szczęście.
4: Są efekty, nie? I tutaj już przekładam.
2: Co szczęście, parę razy mieliśmy audycję pod rząd, gdzie cały tak czas jest. Mieliśmy tą samą muzykę.
0: Tak, no, w kulturze staramy się odegrać.

0: Dobra. Mamy dla was kolejny zestaw pytań. A to jeszcze właśnie jeden z naszych gości bardzo prosi, że jak ktoś chce, to do niego zadzwoni, sobie pogadają. Mam nadzieję, że będziemy wiedzieli, jak włączyć ten sprzęt, czyli telefon. A pytanie...
1: Pytanie właśnie o dźwięku społecznym, który
0: ma
1: zadać.
0: No właśnie. Tak, teraz myślę, że pytania są ustawione.
1: Bo my dostaliśmy pytania w ogóle tydzień przed audycją, żeby się na nie przygotować. Tak jak w kropce nad nim Monika Olejnik daje politykom.
0: No, ale właśnie jedno z tych ustawionych pytań brzmi następująco.
2: Ustawionych już też.
0: Skąd czerpiecie inspirację do waszej działalności?
3: Ale inspiracje... W sensie tematycznym bardziej?
0: Tematyczny, czy treść, znaczy, no, w sumie o tematyce już mówiliśmy, ale bardziej właśnie. O takiej formie.
3: A więc myślę, że można powiedzieć, że działalność RAT-u jest w sumie jedną z pierwszych takich działalności w ogóle w Polsce. Można powiedzieć w sumie w szeroko pojętym sensie subvertisingu.
4: Ogólnie co można... to jest to trudne słowo, którego użyłeś właśnie?
3: A więc to trudne słowo, którego użyłem, jest pewnym ruchem, który od jakiegoś czasu już na Zachodzie działa. Jest to ruch polegający na ingerencję w sferę reklamową przez ludzi, którzy starają się zmienić sens tych treści reklamowych. Najczęściej są to treści właśnie szeroko... Tak, w przestrzeni miejskiej ogólnie. I są to treści najczęściej walczące przeciw właśnie jakimś nieprawościom.
1: Systemowe, ekologiczne, antyseksistowskie.
4: Antywojenne, tak jak wasze na przykład.
3: Tak, zgadza się. I ogólnie na Zachodzie od jakiegoś czasu ruch cały działa dość sprawnie i można w internecie wyśledzić ogólnie poczynania ludzi. Ogólnie można powiedzieć, że trochę się różnimy od działania subvertisingowego tym, że ogólnie najczęściej właśnie czysty subvertising polega na ingerencji w sferę obrazu billboardu w ten sposób, że zmienia się na przykład część napisu tak, że się wypacza jego sens i właśnie powoduje się albo totalne wypaczenie sensu, czyli na przykład skierowanie jakieś tam 180 stopni w drugą stronę i na przykład z jakiejś tam reklamy nachalnej, nie wiem, papierosów robi się totalnie... Nie,
1: wreszcie forma zostanie, a my pojechaliśmy o krok dalej i po prostu...
3: Nie wiem, że o krok dalej, po prostu w inny sposób.
1: No tak.
3: W inny sposób i...
4: Zaklejacie po prostu całość.
1: Tak. Używamy po prostu billboardu w tej przestrzeni.
3: Można powiedzieć, że nie zakłócamy samego przekazu, co właśnie używamy bardziej przekaźników, które są bardzo popularne w sumie.
4: A co wy chcecie osiągnąć w ten sposób?
3: Co chcę musiał.
4: Tak, po co to robicie w ogóle?
3: Na pewno nie zmienimy świata w ten sposób, a nawet nie wiem, czy byśmy chcieli zmienić tak, nie wiem, według swojego gustu. Chcę bardziej po prostu pokazać ludziom, po pierwsze, że są jakieś inne punkty widzenia, bo najczęściej po prostu nasz przekaz nie zgadza się z jakimś tam oficjalnym przekazem i tak na przykład...
1: On jest cenzurowany w mediach, jeśli chodzi na przykład o wojnę w Iraku, to dokładnie widać, jak telewizja, jak wiadomości w jedynce o 19.30 zazwyczaj cenzurują jakieś wielkie demonstracje uliczne, a my po prostu próbujemy ludziom...
4: Przecież w jaki sposób cenzurują?
1: No, że nie, na przykład nie puszczają, albo puszczają w zmiennym kontekście. Nie? Na przykład mówiąc, że w Warszawie było 2000 osób, a tak naprawdę było 10 tysięcy osób, bądź w ogóle nie pokazują, że były jakieś demonstracje. To tylko przykład, abstrahując, to był tylko antywojenny. A my wychodzimy i pokazujemy ludziom inny punkt widzenia, żeby się mogli zastanowić, jadąc rano w kolejce na przykład do pracy, chociaż przez 3 minuty pomyśleć na jakiś inny temat rzucony przez kogoś innego, a nie przez obiegową prasę czy media.
0: I co, jakiś odzew jest społeczny tego, czy nie?
1: Na przykład moja mama, która dojeżdża do pracy stąd do tamtąd, nie powiem skąd dokąd, kiedyś przyszła do domu i powiedziała: w ogóle, Andrzej, widziałam jakieś dziwne plakaty.
0: Już cię namierzyli.
3: Znaczy się wiadomo, że to jest imię Sztu.
1: Mamo, pozdrawiam cię, szczoteczki do zębów nie wziąłem, przywieziesz mi ją.
3: Dobra, to jest na poważnie, wracając do rzeczy, to wydaje mi się, że jest na maksa duży odzew społeczny, bo na przykład często słychać wśród ludzi, że ludzie w ogóle komentują to, że widzieli to na przykład media. Jeśli można powiedzieć, w sumie nie jest to może tyle odzew społeczny, co bardziej po prostu medialny też jest całkiem spory i po prostu media się tym interesują.
1: No, co to znaczy odzew społeczny? Odzew społeczny jest wtedy, kiedy ludzie zaczynają, docierają do nich hasła z plakatów i zaczynają działać, a odzewu żadnego społecznego nie ma. Tak samo można podać przykład okupacji Iraku przez wojska polskie, gdzie 70% Polaków nie zgadza się na okupację Iraku, ale co z tego, że się nie zgadzają, jak nie manifestują swojego sprzeciwu. Siedzą na kanapach i po wysłuchaniu jakiegoś setu, że wybuchła kolejna wojna, kolejna bomba w Bagdadzie, mówią, że ach, co za biedni Irakijczycy, po czym przełączają na przykład na Eurosport i oglądają mecz. I
4: no ale więc właśnie, więc po co wy to robicie, jeżeli po prostu dociera jakiś odmienny przekaz do ludzi o innej treści, ale ludzie i tak sobie nic z tego nie robią i sami nic nie działają w ogóle.
3: No i to też kwestia po prostu tego, że chcemy po prostu jakby swoje zdanie powiedzieć i pokazać ludziom, sobie też, że po prostu mamy swój, nie wiem, pogląd na rzeczywistość i że są tacy ludzie, którzy myślą inaczej. I
1: dla mnie to też jest kwestia zabawy i spędzania jakiegoś czasu z przyjaciółmi. Też, po prostu,
3: nie kwestia biernego.
1: Samego. Wiadomo, że nie mamy takich środków, żeby dotrzeć do wszystkich, a co dopiero zmienić. Zresztą nawet nie chcemy zmieniać świadomości ludzi. Ludzie muszą sami swoją świadomość zmienić. To jest po prostu też zabawa po części. Nie ma co ukrywać. Zabawa, która przeradza się częściowo w politykę, ale spoko, nie?
3: Tak, też jest jeszcze aspekt pewien nielegalności i pewnego dreszczyku sportów ekstremalnych i po prostu jest to też coś w sumie robiącego trochę.
0: A w takim podcie, jak mówiłeś, z tym dreszczyku emocji, czy miałeś jakieś problemy z tym związane, czy jeszcze nie? Może po tej audycji?
3: Pewno tak. No do tej pory chyba nie. Nigdy nam się nie zdarzyło nic takiego.
1: Nie robimy też nic aż tak szczególnie strasznego. No, nie wiem, czy łamiemy prawo. No, właściwie tylko.
4: Myślę, że zdecydowanie
1: raczej to są jakieś wykroczenia paragrafów. Nie sądzę, żeby była. Może za obrażenie symboli narodowych by była sprawa w sądzie.
4: Ale jest to niszczenie własności prywatnej też tych firm.
1: No tak, ale to się raczej podciąga pod kolegium.
3: Nie, to tak. przy tym wypadku jednak to jest już ten. Jest to karalne wysoką grzywną. No tak,
1: tak. Pilnujemy się po prostu i na razie dajemy radę.
0: No tak, ale
1: żadnych panek.
0: W sumie chyba, nie wiem, z tego co słyszałem, to jakby nawet i w kolegium, nie, chyba już takowego nawet chyba nie ma, ale...
3: No tak, sądek grodzki.
1: Sądek grodzki jest grzywna do 5000.
0: Do 5000, a nie więcej?
1: Nie, do 5000 złotych jest grzywna.
0: To w sumie nie mało, czyli jej dreszczyk emocji uzasadniony. Tak. Dobra, to może teraz włączymy coś tam jeszcze miłego do
4: posłuchania. Co teraz mamy puścić?
3: Teraz już
0: gościu.
4: Nasz DJ przejmuje.
0: Gość w dom, Bóg w dom.
3: 12 kawałek.
4: Dobra, to będzie
3: hardkorowe jakieś dziewczyny z Londynu, Matik.
4: Dobra.

0: Dobra. Tu mam kolejny zestaw umówionych pytań. Mianowicie mówiłeś coś o mediach, że jakoś tam się do was odnoszą i jaki to jest odzew? Czy to jest, nie wiem, na zasadzie, traktują was na zasadzie jakichś konkurentów w przekazie medialnym, nie wiem, jako folklor, jakieś... czy z zachwytem się do was odnoszą, jak to wygląda?
1: No a więc do tej pory w sumie można powiedzieć bardziej, że to było na zasadzie ciekawostki. Raczej wątpię, że media uważały nas za jakichś konkurentów, raczej jest to po prostu pokazanie jakiegoś tam ewenementu.
2: W zapisach tych medialnych my tam żeśmy właśnie też paluszki trochę swoje mieli, dlatego teraz pani Jakubowska ma takie problemy. Nie?
1: Ale na przykład można zaobserwować duże zainteresowanie właśnie po akcji...
2: Mieli nam przyznać falę Radia Maryja.
1: Po akcji w związku z wykleniem billboardu Walczyć, aby żyć, który miał miejsce przed Łaźnią, przed Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnie, i on w sumie odnosił się w pewien sposób bezpośredni do wystawy, która tam miała miejsce. Była to wystawa Galerii Zewnętrznej AMS i pokazująca dorobek właśnie Galerii Zewnętrznej, która polegała na prezentowaniu prac artystów, którzy mieli właśnie na zasadzie niekomercyjnego jakiegoś przekazu, komentarza do rzeczywistości. W iluś tam miejscach w Polsce, w większych miastach było rozkręconych tam kilkaset tych billboardów i jednym z tych billboardów był billboard Maciejowskiego, właśnie dość topowego malarza teraz, w sumie z grupy Raster, czy tam z galerii Raster, która go promuje, i był to billboard przedstawiający, też billboard zresztą, który był już przeróbką pewnego plakatu stoczniowego. Był billboard pokazujący rodzinę po prostu przy stole, która się zastanawia, jak żyć, i to był w sumie, to była nasza odpowiedź.
3: Jak wy to przerobiliście? No,
1: przerobiliśmy to tak, że pokazaliśmy tą rodzinę po prostu w bojowych strojach z orężem i po prostu odpowiedź była taka, że po prostu, żeby walczyć, można było to zrozumieć na dwa sposoby. Z jednej strony jakby pozytywny sposób taki, że żeby żyć, trzeba po prostu robić coś, być jakimś, nie wiem, pozytywną energię swoją wkładać, nie można być pasywnym i tylko, nie wiem, polegać na tym, co dostajemy, nie wiem, z telewizorów czy od rządu.
3: A bardziej właśnie na swoje ręce.
1: Tak, tak, działalność bardziej oddolna, a z drugiej strony też mogło być potraktowane jako komentarz do sytuacji kapitalizmu, z którym mam do czynienia, że żeby przeżyć, trzeba no naprawdę często walczyć i nie wiem, wchodzić po głowach innych ludzi, po swoich głowach.
2: Wyścig szczurów i przepychać się rękoma i nogami, i łokciami, bo inaczej to człowiek może bardzo źle skończyć. To znaczy znaleźć się na samym szczeblu drabiny społecznej, na samych nizinach, i wtedy nie ma kasy po prostu na nic. I żeby tą sytuację zmienić, nie trzeba skomleć na demonstracjach pod parlamentem jakichś większych dopłat dla rolników czy subwencji dla górników. Po prostu należy zacząć przekraczać społeczeństwo dolnie. To znaczy, jak likwidowali fabrykę zbrojeniową w Łuczniku, to robotnicy nie chcieli jej przejąć, nie wiadomo dlaczego. Oni po prostu chcieli tylko, żeby państwo sypnęło kasą, na przykład na zamówienie jakichś nowych samolotów bądź karabinów. Zamiast przejąć fabrykę i zacząć szukać swoich jakby rozwiązań czy zamówień, mieli taką szansę, bo szef firmy im to proponował, oni to olali.
3: A słuchajcie, bo się tak określacie jako wolnościowcy, mówiliście już o tym wcześniej, tudzież anarchiści. Zastanawia mnie właśnie ta działalność wasza, która polega na niszczeniu własności jakichś tam firm prywatnych. Czy to nie jest tak, że w tym momencie nie odbieracie tę wolność tym firmom, bo firma sobie postawiła billboard, chce coś przekazać ludziom, reklamę tam robi, a wy im to rozpieprzacie. Nie jest tak, że w ten sposób nie szanujecie wolności właśnie?
1: No właśnie...
2: Rozpieprzaniem by było, jakbyśmy niszczyli same jakby tablice billboardowe.
3: To, co tam było
1: wcześniej. Jest to w sumie pewna destrukcyjna działalność, ale to też trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że często praworządność i prawo jest właśnie ustalane przez ludzi, którzy mają jakieś tam środki finansowe, i w tym momencie, kiedy jakaś multikorporacja ma po prostu duże środki i wie, może postawić sobie, tak, może sobie postawić, no za śmietnicę, oczywiście w ten sposób, że dostaje pozwolenia często właśnie w stronie legalnej.
2: Na przykład stawiają te tablice czy billboardy na zabytkach, czy obok zabytków, zaklejają. No tak, po prostu człowiek jest totalny chaos w mieście, nie może
3: no
2: się
3: tak, ale wy
2: skupić.
3: Tam swoje rzeczy wklejacie, nie usuwacie tych billboardów, żeby był czysty mur kamieniczki czy zabytku, tylko też jakoś...
2: Billboard lepiej wbić się na niego, jeśli go wykorzystać i przestrzelić go jakoś z mieczem. No, trudno, żebyśmy jeździli po mieście i psuli wszystkie billboardy.
3: To by no tak, ale to jest trochę na zasadzie, że jak jest reklama, to wtedy ona zaśmieca, a jak jest wasz przekaz, to wtedy jest fajnie i on nie zaśmieca.
2: To nie jest tak, że nie zaśmieca, tylko próbujemy jakoś właśnie dotrzeć do ludzi. Zazwyczaj przekazy na tych billboardach są czysto konsumpcyjne.
1: Kwestia właśnie przekazu i kwestia tego, że to jest totalna właśnie przemoc wizualna i totalne właśnie pokazywanie jakiegoś takiego hiperrealistycznego raju i to jest już w takim natężeniu, że ogólnie ludzie często już nawet nie są w stanie odbierać w jakiś tam racjonalny sposób tych billboardów, tylko to jest po prostu na zasadzie jakieś tam wprowadzenia w głowy ludzi reakcji, że no tak, widzisz określoną markę, określony produkt i kojarzy ci się z tym oczywiście jakiś miły obraz, nie wiem, rozebrana ładna w ogóle laska, albo nie wiem, fajny samochód w ogóle gdzieś w tropiku czy coś w tym stylu i po prostu ludzie mają reagować na zasadzie takiego prostego odruchu. Jest to totalne właśnie gwałcenie ludzi przez oczy, nie? No to jest to właśnie aspekt takiej kultury wizualnej, w której żyjemy i właśnie wiąże się to też z tym, że jest kapitalizm jednak i wszystko ładnie wygląda, jest konsumpcyjne podejście i właśnie w sumie istniejesz tylko w tym momencie, kiedy nie wiem, kiedy spełniasz pewne określone reguły, które są właśnie propagowane bardzo przez billboardy w tym przypadku.
3: Ale ludzie nie protestują też jakoś specjalnie, że są gwałceni przez oczy.
1: No ludzie w ogóle często w ogóle nie protestują. No,
2: w ogóle nie protestują.
1: To jest kwestia tego, że ludzie biernie...
3: To skąd wiesz, że są gwałceni, jeżeli nie protestują?
2: To jest ból polskiego społeczeństwa, że na początku lat 80. pojawił się na Wybrzeżu, czy w ogóle w Polsce, największy ruch oddolny społeczny, w którym uczestniczyło 10 milionów ludzi i ludzie zostali totalnie wyrolowani przy okrągłym stole przez polityków, zarówno opozycji, jak i komunistów i po prostu odwrócili się od wszystkiego i mają wszystko gdzieś i jedyną chęcią ludzi jest to, żeby po prostu zaczynają uczestniczyć w wyścigu szczurów i zdobywać jakieś dobro.
0: Mhm. Czyli można powiedzieć, że próbujecie jakoś wydrzeć kawałek przestrzeni publicznej dla siebie i na swoją...
2: Ludziom, że istnieje coś więcej niż tylko chodzenie do pracy i bierne przeglądanie gazetek hipermarketowych.
1: No tak, poza tym jeszcze w Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją, że ogólnie przez lata PRL-u i ludzie często właśnie utożsamiali jakieś tam, nie wiem, dobrą sytuację i w ogóle dobre życie z Zachodem, po prostu z jakimś kolorowym, plastikowym światem najczęściej i światem, który można kupić za pieniądze i w ogóle ze światem, który jest w końcu przywilejowany, bo jest też często kosztem tak zwanego kiedyś trzeciego świata, który dzisiaj też w sumie o tym się nie mówi najczęściej, o tym na przykład, że większość produktów w Chinach powstaje gdzieś w obozach pracy albo za po prostu tak śmieszne pieniądze, że ludzie po prostu na Zachodzie nawet by nie potrafili w to uwierzyć, że można takie pieniądze pracować.
3: Ciuchy Rezerwa na przykład, nie? Powiedzmy.
1: No powiedzmy
3: dużo
1: właśnie.
3: Ostatnio reklamowane ostro na billboardach, to wszystko jest w Chinach robione.
1: No właśnie, to jest w sumie pierwsza polska jakaś tam firma, która wykorzystuje takie patenty robione przez multikorporacje gdzieś tam zachodnie, że się po prostu produkuje totalnie po zaniżonych kosztach gdzieś w państwach, na przykład w Chinach, które są dodatkowo jeszcze przykładem takiego kraju, gdzie jest łączony jeszcze totalitaryzm z jakimś galopującym kapitalizmem i po prostu ludzie najczęściej, nie wiem, no, nie chcą w to wnikać.
2: U nas na Wybrzeżu może być Stocznia Gdańska, gdzie byli kontrahenci Stoczni Gdańskiej odpłynęli do krajów azjatyckich, gdzie się produkuje taniej i po prostu taniej, to jest prawda, że tam produkują taniej i tam też jest prawdą, że wykorzystuje się tam dwa razy więcej robotników jak na przykład w Europie Zachodniej. Nie mają świadczeń socjalnych, pracują po 10 godzin dziennie czy nawet więcej w fabrykach, bez jedzenia, bez przerw, za bardzo niską pensję, która często nie jest wypłacana i bardzo podobnie jest u nas. I dlatego te statki są tańsze.
0: Czas, było ciężko.
2: Tak. Pojechaliśmy, no.
1: Da, tak, to powiedzieć, jesteśmy właśnie z Ligi Rodzin Republikańskich. Czy jakoś tak.
3: Coś prawo... Ligi Rodzin Republikańskich.
0: Coś prawo chciałeś powiedzieć?
3: Chciałem się coś spytać jeszcze.
2: No niestety mamy u nas w kraju najgorsze wydanie kapitalizmu, jakiś wilczy kapitalizm i tak na przykład na Zachodzie. No tak, ale to jest już jakiś odgórnie sterowany u nas przez rząd chiński, u nas sterują już praktycznie tylko wielkie korporacje. Ale jeszcze chciałem dodać parę słów na temat estetyki miasta i tych billboardów. Te billboardy, nie niszczymy ich też dlatego, żeby wyrazić jakby swoje poglądy, ale jeżdżąc po krajach zachodniej Europy, tak naprawdę w Amsterdamie, czy w Berlinie, czy w Barcelonie nie widziałem aż tak bardzo zaśmieconych miast reklamami, i wielkimi billboardami czy gazetkami z hipermarketu, które są notorycznie podrzucane pod drzwi i marnuje się tony papieru, żeby tylko konsument mógł sobie wygodnie usiąść w fotelu po wieczornych wiadomościach i przeglądać, po ile jest kiełbasa czy kurczak.
0: No, w sumie słyszałem takie badania dotyczące właśnie reklam i wpływu na świadomość i psychikę ludzką i że są dosyć negatywne.
3: Tak ogólnie.
1: Nowość.
0: Nie, no po prostu, że wiesz...
2: metody socjotechniczne, wykorzystuje się naiwność dzieci, tak jak to robi McDonald's, wykorzystuje się naiwność ludzi też starszych. W produktach na przykład, jak źle się odżywiasz przez całe życie.
3: Fundusze emerytalne.
2: Tak, 60 lat, to wystarczy teraz zjeść sobie taką tabletkę, która ma wszystkie witaminy, ale ją trzeba jeść codziennie i na tej zasadzie i ona ci pomoże.
3: Dobra, słuchajcie, mi się jedno pytanie mi się nasunęło, bo widziałem wasz jeden billboard, który był chyba jakoś tam antyunijny, bo na nim pisało kat dla UE, znaczy było tak napisane odwrotnie, jak w lustrze odbite. A z kolei były też te billboardy, które były antyamerykańskie, zwrot do nadawcy, czyli ta bomba z metką USA. I generalnie się was chciałem spytać, to jak wy w ogóle widzicie rolę naszego kraju w świecie, bo jeśli nie Ameryka, jeśli nie jesteście za tym, jak się domyślam, żeby Polska jakoś tam się szczególnie bratała z Ameryką.
2: Jakie pytanie, jak z Radia Plus w ogóle.
3: I nie Unia Europejska. Tak,
2: Polska jest skazana na samotność i w ogóle i wchłonie nas Rosja. Nie? No tak.
3: No jak wy widzicie to w ogóle?
2: No jest ciężko to określić. Nie jesteśmy jakimiś politologami z doświadczeniem politycznym 40 lat. Jesteśmy ludźmi młodymi. Sami cały czas poszukujemy. Nie ma jakichś idealnych rozwiązań, ale na pewno nie będzie
3: nie
2: dla nas dobrych.
3: Jakie jest?
2: No to, do którego teraz Polska zmierza, czyli przystosowanie prawa polskiego do norm Unii Europejskiej i całkowicie uzależnienie się od rynków Unii Europejskiej.
3: No dobra, jak jesteś przeciwko temu, to co ty byś chciał wtedy?
2: Nie wiem, chciał, żeby Polska weszła do Unii Europejskiej, tylko na totalnie innych zasadach, na zasadach członkowskich i równorzędnych, żeby miała takie same prawa jak Hiszpania, jak Irlandia, czy jak Niemcy, które można, nie wiem, porównać chociażby pod względem ilości ludzi. W Niemczech jest 80 milionów, w Polsce jest 40, ale najlepszym porównaniem jest Hiszpania, bo Hiszpania pod względem kilometrów kwadratowych jest tak samo duża jak Polska, mniej więcej, i ma też około 40 milionów obywateli, a będziemy na całkowicie różnych prawach. Po prostu zasypie nas jakaś... No to są strasznie jakieś już teraz chore klimaty, bo tak naprawdę to nie wiadomo, co będzie, zobaczymy po 1 maja.
0: W sumie
2: można tylko spekulować.
0: W sumie temat trochę był inny, ale odbiegliśmy, nieważne. Znaczy, chciałem się was jeszcze jedną rzecz spytać, czy nie wiem, czy przyjmujecie jakieś inne formy działalności, czy to jest jedyna wasza forma działalności i czy ewentualnie ona będzie jakoś ulegała zmianie, czy nie wiem, rozwojowi, czy chcecie stworzyć jakieś siatki zaklejaczy dzielnicowych, czy na przykład, nie wiem.
2: Nie, ja mówię, że ogólnie to jest... Te pytanie trzeba kierować indywidualnie do każdego uczestnika.
0: Dobra, kieruję do ciebie.
2: Nie mam jakiegoś dużego ciśnienia. Wszystkie akcje robimy z doskoku i nie ma czegoś takiego, że jest jakieś wielkie ciśnienie, Jezus, coś trzeba zrobić. Po prostu spotykamy się przy piwie, jest burza mózgów, ustalamy sobie plan, ktoś rzuca hasło, zmieniamy je, modyfikujemy, wychodzi coś z tego. Bądź ktoś przychodzi na przykład z grafiką i do tego dorzucamy jakieś hasło. No to jest na tej zasadzie. Nie wiem, czy będzie się rozwijać, czy nie. Jest to bardzo ciężko powiedzieć. Wszystko robimy oddolnie i nie mamy jakiegoś harmonogramu. To jest na tej
0: ale
2: zasadzie.
0: W sumie cały czas chcecie się skupiać na billboardach, plakatach, czy coś innego.
1: No w sumie tak, jest to pewien jakiś tam sposób działalności. Myślę, że można powiedzieć, że to jest jedna tam z form działalności, którą przejawiamy. Taka bardziej destrukcyjna i mało jakoś tam budujące. Chociaż z drugiej strony też można powiedzieć, że w ten sposób jakoś tam, jeśli ktokolwiek zareaguje na to i się zastanowi na nowo nad pewnymi kwestiami, to jest to w pewien sposób jakieś tam pozytywne działanie. To myślę, że to jest jakaś forma, którą warto ciągnąć, bo jest to forma, dzięki której można dotrzeć do naprawdę do wielu osób. Nie? Na przykład umieszczając przy kolejce SKM plakaty, to dziennie ogląda to w ogóle, no nie wiem, kilka tysięcy, kilkanaście. Nie mam pojęcia, ile osób przewozi kolejka SKM w którym mieście, ale na pewno dużo. Więc jest to naprawdę, można powiedzieć, kiedy nie posiada się jakiegoś tam oficjalnego środka przekazu, jak dziennik telewizyjny, czy jakiś poczytny numer pisma, gdzie praktycznie musisz mieć dużą kasę, żeby dostać koncesję, na przykład właśnie na jakieś tam pasmo radiowe oficjalne. To jest to forma właśnie dotarcia do dość szerokiego grona ludzi, gdzie na przykład dużo szerszego niż spotkania we własnym gronie.
2: Nie wierzę, żeby to jakoś totalnie zmieniło świat, ale lepiej robić to, niż nic nie robić i biernie przyjmować świat takim, jakim jest. Jeśli należy podjąć próbę modyfikacji, która może jest z góry spalona, ale należy walczyć i mieć nadzieję. To jest na tej zasadzie. A pytało się inne formy działalności, to oczywiście udzielamy się w różnych też niehierarchicznych jakby organizacjach i wyrażamy swoje poglądy też w sposób bezpośredni, uczestnicząc w demonstracjach antywojennych, jeżdżąc na wyjazdy.
0: Na ustawki.
2: Tak, z politykami. Z platformersami. Różne. No i wyrażamy też swoje czasami poglądy, dając artykuły do jakichś gazet.
3: Piszecie artykuły do gazet.
2: No tak.
3: Do dużego formatu.
2: Na przykład znam gościa takiego jednego, który ten własną gazetkę robi.
3: Dobra.
2: I zrobił jeden numer.
3: Puszczamy. Więc mi się chciało to zrobić.
4: Jump on, you're wrong. Killer, but they all of them know say, hey, Max, I be a killer. Sleep with the big machine under me pillar. Beside me boat and me Chris Booty pillar.

0: Dobra, wracamy. Niestety nasz czas dobiega końca i przyszła chwila na podsumowanie. Prosimy
1: o pożegnanie.
2: Parę słów na koniec jeszcze od naszych gości.
0: A do ojca prowadzącego.
1: A więc tak, chcieliśmy się pożegnać z słuchaczami.
3: Przeżegnajmy się teraz wszyscy.
1: Tak. I powiedzieć, że ogólnie że namawiamy ludzi do tego, żeby zostali ratowcami, że w sumie nikt z nas nie jest tak naprawdę jakimś tam jedynym członkiem. I zachęcamy ludzi do odwiedzenia naszej strony jeszcze raz. Podaję adres www.rat.bz.net. Tam wszyscy będą mogli nabyć za 100 dolarów kartę członkowską. I podpis naszyj sobie naszywkę wtedy, nie? Dobrze, dziękuję.
3: No i no, pamiętajcie, że jak nie wy, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?
0: Dobra, to tym optymistycznym akcentem kończymy. I oczywiście na koniec...
1: Szatan zostanie z wami.
0: Tak, 666. Na razie, cześć, trzymajcie się.

czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstąż.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku.

wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.

Zatem to nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pak.

kółko.

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie

0: Dzień dobry. Dzisiaj nietypowo zaczniemy audycję. Chciałbym wam przedstawić prowadzącą Annę Tomczyk.
1: Witam. Po mojej prawej stronie siedzi oczywiście wszechwiedzący Michał Turek.
2: A co ona się tak śmieje? Dzień dobry państwu. A po mojej lewej stronie, ten, który tak nietypowo... Jezu. Przepraszam, po mojej prawej stronie
0: prawej, chciałbym prawej,
2: powiedzieć. Tak, ten, który tak nietypowo zaczął audycję, to psychotronik... Jakub Kaspera.
0: Za mocno powiedziane, ale witam wszystkich.
1: Nie pierwszy
2: Wcale
1: raz
2: nie.
1: już.
2: Nie pierwszy raz. I nie ostatni, tak, Jakubie?
0: Ale zobaczymy.
2: A on się tak wypiera. Słuchajcie, dzisiaj, co dzisiaj? No dzisiaj rozmawiamy z wróżką, z panią, która pracuje z energiami. Naszym gościem będzie Helena Kowalska z Warszawy. Porozmawiamy o jasnowidzeniu, o wróżeniu, o kartach, o tarocie. A żeby było ciekawiej, tak sobie myślę, a nie umyślisz, że mówienie tajemnic to bezpieczny zawód, to taka bezpieczna przygoda, bezpieczne hobby?
1: No jeżeli się wie, co do czego służy, to na pewno bezpieczne.
2: Aha, a ja wam mówię, że to jest czasami niebezpieczne hobby.
1: No i... jeżeli się nie znasz na tym, to na pewno będzie niebezpieczne.
2: Ja się znam, ale czasami jest niebezpiecznie, uwierzcie mi, i dlatego, słuchajcie,
1: to
2: dla
1: może
2: tych...
1: się nie znasz.
0: Ja go znam, on się nie zna.
2: Cóż za krytyka, mój Boże. Ale czy ja mogę spuentować, tak?
1: Proszę bardzo.
2: Otóż, chciałem powiedzieć, że dla tych słuchaczy, którzy chcą mówić tajemnicę, mamy doskonałe zabezpieczenie, mianowicie kaski. Tu się proszę nie śmiać. Kaski ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Słuchajcie, można do nas zadzwonić i teraz nasza ukochana Ania powie nam, pod jakie numery można dzwonić, Aniu?
1: Jeżeli mieszkacie w domach studenckich Politechniki Gdańskiej, to dzwońcie pod numer 82626. Jeżeli mieszkacie w Destrze, to 812626. A jeżeli nie mieszkacie w żadnym z akademików Polibudy, to zapraszam do dzwonienia pod numer 347-2626.
2: Tak, faktycznie waszą własnością mogą stać się oczywiście po uprzednim drobnym konkursie. Zapewniam, że drobniutkim dostałem z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku taką ładną kartkę z pytaniami testowymi. Zdają je oczywiście nawet dzieci. Także będziecie musieli niestety odpowiedzieć na dwa pytania, może na trzy, zobaczymy. No ale wybaczcie, w końcu kaski kosztują 150 zł, więc tak od ręki rzucać takim kaskiem. One są dosyć ciężkie, są profesjonalne. A teraz muzyka, a potem z naszym gościem Heleną Kowalską z Warszawy porozmawiamy o jasnowidzeniu.

0: To co, profesjonalne kaski rowerowo, skate'owo i różno inne czekają. Możecie je oczywiście wziąć, odpowiadając na bardzo, bardzo proste pytania. Myśmy je tutaj analizowali, prawda Aniu, prawda Kuba?
1: Oczywiście. Bardzo tak. Ciekawe są.
0: Bardzo ciekawe, faktycznie. Muszę powiedzieć, że Kuba przeczytał pierwsze i oczywiście nie trafił. Ja przeczytałem je wszystkie i oczywiście w 90% nie trafiłem. Ale to tylko...
2: co kłamiesz, że są proste?
0: No bo są proste.
1: Dla nas są trudne, bo my nie bardzo się na tym znamy.
0: Właśnie, a przecież nas słuchają...
2: Bo wychodzicie na piechotę.
0: Właśnie, nas słuchają studenci, młodzi ludzie, którzy bardzo lubią się uczyć, którzy mają szeroką wiedzę, którzy zdają teraz egzaminy. I właśnie między innymi o tych egzaminach, o tym jak na przykład przewidzieć ich wyniki albo jak je zdać nie ucząc się, porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, oczywiście gościem wirtualnym, Helena Kowalska z Warszawy.
2: Ja chciałam tylko dodać, że ja nie mam zielonego pojęcia jak przewidywać wyniki egzaminów.
0: A czerwone masz?
2: Czerwonego też.
1: Wysłuchania z dzisiaj do końca, wszystkiego się dowiesz.
2: No mam nadzieję, bo mam nadzieję, że nie na darmo tu przyszłam.
0: Dobrze, to teraz oddajemy głos pani Helenie Kowalskiej z Warszawy.
3: Pani już długo zajmuje się jasnowidzeniem, kartami i bioenergoterapią?
4: No, dosyć długo zajmuję się pracą w energiach. Od czasów, no, miałam 25 lat, kiedy zaczęłam pracować z energiami. Zaczęło się to po śmierci klinicznej. Zaczęło się właśnie objawiać jasnowidzenie, kiedy było to dla mnie bardzo niemiłe uczucie, bo widziałam fakty, widziałam wydarzenia, widziałam, co się będzie działo na świecie, wiedziałam, co będzie działo się u sąsiadów. No, po prostu przychodziły do mnie informacje, których wolałabym nie znać, fakty, których wolałabym nie znać. Na przykład był okres, kiedy spadały samoloty pasażerskie na ziemię. To były lata 80. I ja wiedziałam, że za 2-3 dni spadnie samolot, który wyrusza z jakiejś miejscowości, przypuśćmy w Stanach. Wiedziałam, że lot się odbędzie tego i tego dnia, że zginie tyle i tyle ludzi. Próbowałam dotrzeć, próbowałam, to było niesamowite, ja próbowałam ratować tych ludzi, chciałam dotrzeć na lotnisko, żeby lot się nie odbył. No niestety było to nierealne. Później fachowcy radzili mi, żebym nawet nie próbowała ratować, żebym nie próbowała starać się o to, żeby lot się nie odbył, bo najprawdopodobniej tak musi być. Ci ludzie, nawet gdyby wiedzieli, że samolot spadnie, to prawdopodobnie by wsiedli do tego samolotu i ten lot odbyli. Jeżeli ktoś słucha, jeżeli słucha tego laik, jeżeli słucha ktoś, kto się z tym nie zetknął, może to być dla niego niesamowite, może to być dla niego dziwne, ale niestety tak jest. To miało miejsce, to miało fakt. Tak się zaczęła praca z energiami, jasnowidzeniem. Ja byłam na pokładzie samolotu, który miał spaść następnego dnia. Byłam na pokładzie, kiedy ludzie już wiedzieli, że ten samolot spadnie, a było to dzień wcześniej. Widziałam tumult, krzyk, strach, panikę tych ludzi. Potem widziałam szczątki tego samolotu na ziemi, takie same obrazy szczątków spalonego samolotu widziałam na monitorze telewizora. I to właśnie tak wygląda jasnowidzenie, kiedy się zaczyna.
3: To można powiedzieć, że człowiek jasnowidzący widzi tak projekcje obrazów? To są takie obrazy trochę jak w telewizji? To przychodzą myśli? Jak to wygląda?
4: Jasnowidzenie objawia się różnie. Można widzieć tak, jakby się było w danym miejscu, tak jak ja byłam na tym pokładzie samolotu. Dostawałam również informacje, tak jakby mi ktoś przekazał myślowo informację, że coś takiego się wydarzy. Ja po prostu to wiedziałam. Można również coś zobaczyć. Kiedyś szukałam chłopca, który zaginął. Miałam gazetę, gdzie było zdjęcie twarzy chłopca. To był mały chłopiec i nagle zobaczyłam na tle tej gazety właśnie film, gdzie idzie mężczyzna. Widziałam już zwłoki tego chłopca zmasakrowane. Widziałam mężczyznę, który odchodził od tego chłopca. Jasnowidzenie, myślę, że jest to bardzo duża wrażliwość, że jest to odbiór jakiejś energii. Kiedyś ludzie byli przygotowani na to, żeby pracować troszeczkę jasnowidzeniem. Ta intuicja była bardziej rozwinięta. Nie było tak rozwiniętej komunikacji jak w tej chwili, kiedy naciskamy przycisk. Kiedyś na informację czekało się 3 miesiące i ta intuicja bardziej była rozwinięta. Ludzie

0: Miałem okazję się trochę pobawić.
1: Rozmawialiśmy przed programem pobawić. Podobno jakieś ćwiczenia są na rozwijanie, nie wiem, czułości, można powiedzieć, odczuwania tej energii, odczuwania tej aury. Ty coś takiego robiłeś?
0: W szkole, którą kończyłem, mieliśmy takie zajęcia, które polegały na pracy z energiami i ćwiczyliśmy swoją wrażliwość. Polegało to na tym, że staraliśmy się nauczyć uwrażliwiać i wyczuwać aurę człowieka, prawda? Jakieś takie subtelne zmiany w temperaturze otoczenia najbliższego człowieka. Jednakże jest to strasznie, strasznie trudna praktyka i muszę przyznać, że nie osiągnąłem tu jakichś większych sukcesów.
1: Ale jak wyście to robili zaraz? Czyli w parach się ćwiczyli, nie rozumiem, mieliście zamknięte oczy, możesz coś powiedzieć naszym słuchaczom na ten temat?
0: Tak, ćwiczyliśmy to w parach i polegało to na tym, że zbliżało się dłoń na przykład do czyjegoś ciała i szukało się granicy, gdzie zmieni się delikatnie, subtelnie temperatura lub jakieś inne odczucia się pojawią. W ten sam sposób można spróbować wyczuć, dajmy na to, kant stołu, prawda? Przesuwając rękę nad stołem, próbując wyczuć z zamkniętymi oczyma, gdzie jest ten kant tego stołu, albo różnego rodzaju inne przedmioty można w ten sposób badać.
1: I co? Udawało ci się? Miałeś sukcesy, czy nie?
0: Ja muszę przyznać, że miałem mieszane uczucia co do tego, bo czasami wydawało mi się, że rzeczywiście coś czuję i powtarzalne wyniki były. Natomiast czasami nie odczuwałem nic i ponieważ...
1: A co to znaczy powtarzalne wyniki?
0: To znaczy, że jeżeli 5., 10. raz próbowałem zrobić to samo, to w tym samym miejscu wyczuwałem na przykład krawędź stołu, czyli że ta krawędź stołu w jakiś sposób odróżniała się od reszty stołu na zasadzie samej temperatury, prawda? Odczuwania temperatury otoczenia.
1: A inni ćwiczący mieli lepsze rezultaty tam podczas tego ćwiczenia?
0: Tak, zdarzało się w większości przypadków, że ludzie byli wręcz zaskoczeni i zdumieni tym, co odkrywali. Udawało im się wyczuwać nie tylko granice przedmiotów i jakieś ostre ich krawędzie, ale również aurę różnych ludzi, przynajmniej tak twierdzili, że to odczuwają. Było to ciekawe.
1: To teraz przerwnik muzyczny, potem wrócimy do rozmowy z panią Heleną, a potem jeszcze opowiem wam o naszym wspólnym doświadczeniu, to znaczy Kuby doświadczeniu z jasnowidzeniem, takim bardzo, bardzo poważnym, moim pośrednim doświadczeniu, ponieważ ja spałem w tym samym pokoju, absolutnie w tym samym łóżku, z człowiekiem, który miał na imię Tolmir, miał 70 lat.
2: A to już opowiadałeś o Tolmirze.
1: I on jasno widział, tak, ale opowiadałem o czym innym.
0: I głośno spał.
1: Głośno spał, tak, myślę, że około 120 decybeli, słuchajcie, chrapania. Oj, co ja tam robiłem, pamiętam swoje pionierskie próby, waciki, tak, z takich płatków damskich, kosmetycznych, plus świeczka z kawiarni, plus wosk.
0: Już byś się nie przyznawał, co ty z tymi świeczkami robiłeś. No.
1: Waciki do uszu, no jak to, no przecież dobrze, tam był głęboki las, mówimy o Orzechowie. A słuchajcie, przypomniało mi się coś a propos nagród. Teraz mały quiz, słuchajcie, na trzy. Powiedzcie, jakie są dzisiaj nagrody?
2: Kaski rowerowe.
1: No patrzcie, to słaby refleks mają. Tak sobie pomyślałem na przykład, bo tak przed programem z Kubą żeśmy rozmawiali i tak myślę, może do tych wszystkich nagród by dorzucić. Dorzucić coś mam, czy nie?
2: Tak, tak, no tak, prosimy.
1: Dobra, to Ania przypomni numery telefonów, a ja potem dorzucam. Słuchajcie, z grubej rury będzie.
2: Jeżeli nie mieszkacie na osiedlu akademickim, jeżeli dzwonicie z tak zwanego miasta, to możecie wykręcić numer 347-2626. Jeżeli natomiast mieszkacie w DAS-ie numer 3, to 812626, a z każdego innego DS-u dzwońcie pod numer 82626.
1: Otóż, jak już skończycie dzwonić i wygracie nasz konkurs, to myślę, że dostaniecie od nas...
2: Roweru tak. Nie dostaniecie.
1: Roweru nie, ale żaglówkę dostaniecie. No, to tak bezpłatną żaglówkę na 3 dni, słuchajcie, w Pucku. Jeżeli ktoś będzie miał wolny weekend, powiedzmy podczas wakacji, będzie z Gdańska, będzie chciał sobie wyskoczyć, to my, jako łowcy tajemnic, fundujemy mu bezpłatną łódkę. To jest chyba 8-osobowa taka żaglóweczka fajna.
2: Ale pod okiem jakichś tam osób...
1: Jak ktoś ma patent sternika, to absolutnie pod żadnym okiem. 3 dni za darmo, plus pobyt w ośrodku żeglarskim też za darmo, pole kempingowe. Myślę, że dla 2 osób. Tak sobie strzeliłem, nie?
2: Ale... Znaczy, musisz jeszcze powiedzieć, że to jest prawda, to co mówisz.
1: Ale to jest prawda, ale nie, zaraz, to jest prawda. Bo myśmy tak sobie strzeli przed programem i potem uznaliśmy, że to jest fajna nagroda, prawda, Kuba?
0: Rzeczywiście tak było.
1: Nawet sami chcieliśmy wybrać się i sprawdzić, ale trochę nie mamy czasu, praca w radiu jednak przytłacza. Ale dla naszych słuchaczy chętnie, dlaczego nie? To są jachty klasy Puck, bardzo fajne.
2: I nie trzeba mieć patentu, ponieważ są tam osoby, które... Są specjalistami.
1: Tak, mają patent. Oczywiście to wtedy będzie troszeczkę kosztowało, chyba wypożyczenie sternika to jest tam, nie pamiętam, 20 kilka złotych za dzień.
2: Mówię o tym patencie, że ponieważ na kanale ircowym osoba mówi, że nie ma

0: kompetentu.
1: Oj, biedna osoba, słuchajcie, ale podobno zaraz, czy to nie rektor Rachoń miał taki pomysł, żeby na Politechnice Gdańskiej wszyscy studenci mieli patenty kończący tę uczelnię słowenną?
0: Oj, nie wiem.
1: Oj, tak, właśnie to na tym...
0: To nie na zarządzaniu chyba.
1: No może nie na zarządzaniu, ale to na tej Politechnice tak jest taki plan, słuchajcie, żebyście wszyscy kończyli Politechnikę z patentami. Wiem to, wiem, bo mam taki zawód, natomiast dla tych, którzy nie mają patentów, człowiek, który ma tak zwany patent sternika jachtowego albo sternika pełnomorskiego w Pucku się znajdzie, a wy macie jachcik za darmo chyba... Dobrze, jak dobrze pamiętam, 70 do 100 zł kosztuje dzierżawa za dobę, więc macie niezły prezent. Możecie dzwonić, a teraz ta zapowiadana muzyka.

0: Jakubie, coś do nas nikt nie dzwoni. Dlaczego do nas nikt nie dzwoni? Czy ktoś wie, dlaczego do nas nikt nie dzwoni?
1: Może się wstydzą.
0: A może pytania są dla nich za trudne? Powiedz, rozwiązujemy ten test, prawda?
2: Bo jeszcze nie wiedzą, jakie są pytania, tak
0: wiesz? No ale jak zadzwonią, to będą wiedzieli. Myślisz, że tak łatwo wygrać kasto w wartości 150 zł? Tak, tak, są do tego? Mhm. A wiesz, jakie fajne są, naprawdę?
2: No dwukolorowe. Właśnie widzę tylko opakowanie jak na razie i tam jakaś folia, coś tam.
1: Ja widziałem ten kask, słuchaj, jest naprawdę fajny. Jest ten
0: nawet na głowę sobie założył.
1: Tak, no, miałem go na głowie.
2: Na pewno bezpieczny jest.
0: Jest bezpieczny. To może Kuba chcesz wygrać kask?
1: Nie, no ja z przyjemnością, ja taki kask się chętnie zaopatrzę.
2: No to zasymulujcie taki.
0: Dobrze, to my
2: słuchacze.
0: Symulujemy, uwaga. Ale może jakiś telefon, sygnał. Halo, dzień dobry, Radio SAR.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja chciałbym wygrać kask.
0: Oczywiście, musi pan odpowiedzieć na może dwa pytania.
1: A nie może być jedno?
0: No, w drodze wyjątków. Pytania przygotował oczywiście Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku. Adresu nie podam. Jedno pytanie, proszę się nie podglądać.
1: Dobrze, już nie patrzę.
0: Dobrze. To, żeśmy rozwiązywali, to też, to nie wymaga. O, dobrze. To też. A coś trudnego musimy panu zadać, bo pan to przygotowany jest, zdaje się.
1: Ja nie mam prawa jazdy, chciałbym zwrócić uwagę, tak.
0: Ale to nie szkodzi, bo to są
1: jestem
0: pytania.
1: Bardzo nieprzygotowany.
0: To są pytania nie tylko dla ludzi, którzy mają prawo jazdy. Pani ma prawo jazdy, pani ma prawo jazdy, pani Aniu?
2: Tak mam, panie Michale.
1: Ale to wcale nie znaczy, że umie jeździć.
0: O, to jest fajne. Uwaga, pytanie numer 13. Pieszy może korzystać z drogi dla rowerów. Odpowiedź A. Jeżeli po tej drodze nie poruszają się rowerzyści. Odpowiedź B. Zawsze. Odpowiedź C. W przypadku braku chodnika lub pobocza, ale musi ustąpić pierwszeństwa rowerzystom.
1: Oczywiście odpowiedź C.
0: Odpowiedź
1: braku.
0: C. W przypadku braku. Dobrze, sprawdzamy tutaj ściągawkę. Proszę państwa, jedna karteczka, druga. Który to był numer 13?
1: 13.
0: Tak? 13C. No tak, to pan Jakub. Tak, to był kask rowerowy. Proszę państwa,
1: dziękuję.
0: Tak, specjalny kask rowerowy należy do pana Jakuba.
2: I oczywiście to nie jest prawda, ponieważ pan Jakub nie może brać udziału w tym konkursie, ponieważ siedzi z nami w studiu.
0: Tak, właśnie ładnie nas zgasiła pani Ania,
2: no,
0: prawda?
2: No proszę
1: więc
2: bardzo.
1: Dzwońcie, słuchajcie, mi się nie udało, ale wy macie szansę.
0: Ale proste są pytania, prawda? No, bardzo oczywiste.
2: W zasadzie można strzelać, jeżeli ktoś nie wie, bo to jest test jednokrotnego wyboru. Nie tak jak na niektórych egzaminach na Politechnice.
0: No nie wiem, zaraz sprawdzę. Choroba faktycznie jednokrotnego. A to drugi wiem, bo ja naprawdę się starałem, żeby nasi słuchacze wygrali dzisiaj te kaski, bo był też drugi test przygotowany przez Pomorski Ośrodek, ale tamten był testem wielokrotnego wyboru, no więc pomyślałem, że przyniosę ze sobą do studia łatwiejsze pytania i oto są.
2: No brawo, jestem z ciebie dumna.
0: Dziękuję. To co, to znowu trochę muzyki?
2: No może być muzyka, ja bym chętnie posłuchała drugiej części.
0: Ale to co, robimy głosowanie jakoś? Panie Aniu, panie Jakubie?
1: Wrzućmy drugą część, tak? Może pójdźmy z tematem.
2: Dziękuję, że się
0: zgadzasz. Jezu, zobaczcie, Kuba.
2: A
0: panie Jakubie, czy to było jasnowidzenie? Ponieważ ja nie mówiłem panu, że są trzy części tej rozmowy, a pan trafił? Jak to się stało?
1: Miałem taki przebłysk intuicji generalnie, tak? Wyczułem, że są trzy części.
0: Faktycznie są trzy części, zobaczcie, tego nie widać na naszym monitorze. To
2: znaczy,
0: być może
2: ty nie widzisz, no widzi.
0: Pewnie, ja tutaj prowadzę program, a nie realizuję, więc ja nie mam pojęcia, czy to są trzy, czy cztery części. Znaczy, ja wiem.
1: Ja tutaj z boku jasno widzę.
2: Ale ty się mieszasz w tych swoich zeznaniach, że wiesz co?
0: Nie mam pojęcia, bo nie widzę, ale wiem. Nie, jestem bardzo przygotowany. Przyznaję. Dobrze, wracamy w takim razie do rozmowy z jasnowidzem, z Heleną Kowalską z Warszawy.
3: Czy z tymi negatywnymi energiami, jak to pani mówiła, bytami można walczyć? Czy one mogą opanowywać człowieka? Są groźne dla nas, czy one sobie gdzieś tam żyją i absolutnie na nas nie wpływają?
4: Czy są groźne dla nas? Mówi się tak, że jak umrze ktoś z rodziny, to po śmierci pomaga. Ludzie zwracają się z prośbą, na przykład umrze ukochana osoba, umrze ktoś bliski i prosimy o pomoc i wydaje nam się, że tą pomoc otrzymujemy. Natomiast jeżeli taka energia zostanie na ziemi, to myślę, że z czasem może stać się, z czasem, bo to też nie od razu, trzeba nieraz wiele lat, żeby taka energia się zezłośliwiła, żeby mogła być niedobrą energią.
3: Michaleno, pani wykorzystuje te swoje zdolności w realnym życiu. Pani pomaga ludziom i bierze za to pieniądze. To się nie kłóci z tym jakimś takim estetyką?
4: Trudno mi się wypowiadać na ten temat. Kiedyś na pewno ludzie sobie pomagali, ci co mieli zdolności takie, pomagali sobie bez żadnych zobowiązań, absolutnie. Dlaczego ja biorę pieniądze? Dlatego, że jest to moja praca. Ja prowadzę działalność, no i niestety, tak jak każdy inny wykonuje swoją pracę, tak i ja wykonuję swoją pracę. Czy to się kłóci z etyką? Można by tu postawić bardzo duży znak zapytania, dlatego że ja swoją pracę staram się wykonywać najlepiej jak potrafię, dlatego że pomagam ludziom w różnych przypadkach, bo nieraz wydawałoby się naprawdę śmiesznych, jeżeli ktoś przychodzi i pyta, czy może z jakąś firmą podpisać umowę, bo to z kolei wiąże się dla niego z finansami. Jeżeli dostaje pomoc, to jest dla niego z kolei bardzo duże znaczenie ma. No i co jeszcze mogę powiedzieć? No myślę, że głównie dlatego biorę pieniądze, że jest to moja praca wykonywana tak jak przez każdego innego. Płacę podatki, mam firmę zarejestrowaną. Muszę się z tego utrzymać. Myślę, że kokosów się nie dorobiłam, chociaż mam wielu klientów. Żyję na średniej stopie przeciętnej, natomiast praca, którą wykonuję, daje mi bardzo duże zadowolenie i myślę, że to jest najważniejsze. Praca, którą wykonuję, daje mi zadowolenie to, że osoby, które do mnie przychodzą, piszą listy z podziękowaniami, są telefony, gdzie ludzie dziękują, że są zadowoleni. W ogóle chciałabym poświęcić się być może naukowo tym sprawom, ale mnie na to nie stać. Gdybym znalazła sponsora, gdybym miała możliwości finansowe takie, żeby poświęcić się naukowo, bardzo chętnie bym to robiła.
3: Czy to prawda, że pieniądze są taką formą energii? Czy jeżeli pani pomaga komuś, to musi przejść jakaś energia i ten ktoś musi pani zapłacić. W ten sposób energie się wyrównują i pani może mu pomóc.
4: Tak, za każdą usługę bierzemy pieniądze, dlatego że energia za energię, jest takie powiedzenie, energia za energię. Nieraz trzeba wziąć nawet przysłowiowy grosik, żeby była wymiana energetyczna. Kiedyś pomagałam dziewczynie, która po urodzeniu dziecka ułomnego, została sama z dzieckiem. Zostawił ojciec i mąż tej kobiety, zostawił ich samych. Ta młoda dziewczyna straciła pokarm, bo była bardzo zdenerwowana, dziecko chore. Ja sprowokowałam, że zaczął wydzielać się pokarm. Pamiętam, że od tej kobiety wzięłam grosik. Ten grosik mam schowany w szkatułce już tyle lat. Symboliczny. Jest to, ma on dla mnie bardzo duże znaczenie, ale tak jak powiedziałam, wymiana energetyczna musi być.
0: Jakubie, teraz porozmawiamy trochę nie o energiach, ale o jasnowidzeniu. Byłeś na takim pamiętnym obozie w Orzechowie, na którym ja zresztą też byłem. Ja uzewnętrzniałem swoją psychikę podczas treningu interpersonalnego, a ty, zdaje się, trenowałeś jasnowidzenie.
1: Nie tylko jasnowidzenie, ale można tak to w skrócie ująć. Trening, który przechodziłem, nazywał się treningiem doskonalenia umysłu. I właściwie polegał on na tym, żeby nauczyć się wchodzić w stan głębokiego relaksu, czyli sprowadzać swój umysł do częstotliwości alfa, a nawet głębiej częstotliwości teta, która jest na granicy między jawą a snem.
0: To może powiedzmy teraz, w jakiej częstotliwości teraz żyjemy. O odpowiedź prosimy panią Annę Tomczyk. Ding.
2: Alfa.
0: Prawidłowa odpowiedź brzmi?
2: Teta.
0: Prawidłowa odpowiedź brzmi? No co jest po alfie, no?
2: Beta.
0: O, tak, pięknie.
5: Brawo, pani inżynier.
0: Brawo, tak. Właśnie, pani inżynier, taka nieprzygotowana. Otóż faktycznie...
2: Ja to tylko sprzątam.
0: Przy tej częstotliwości, tak, idealizuję, przy tej częstotliwości, w tej częstotliwości mózgu wykonujemy nasze wszelkie codzienne czynności, a potem zapadamy w stan alfa i dzieją się rzeczy straszne czy dziwne, Kuba?
1: Bardziej dziwne niż straszne i w ten stan alfa to raczej nie zapadamy, tylko szybko przez niego przechodzimy do stanu teta i zasypiamy i mało kto z nas utrzymuje ten stan i cokolwiek świadomie w nim wykonuje.
0: No oczywiście liczymy mojego brata, który potrafi to robić,
1: no,
0: naprawdę.
1: Nie liczymy twojej rodziny, która generalnie sprawia wrażenie, że jest z innej planety, ale...
0: Dziękuję. Wiedziałem, dlaczego prowadzę ten program. Po prostu mam doświadczenie.
1: No, oczywiście, masz praktykę.
0: Dobrze, wróćmy do Orzechowa i wróćmy do treningu doskonalenia umysłu.
1: Więc trening ten polegał na tym, że po prostu odprężaliśmy się wraz z grupą ludzi, z którą w treningu tym brałem udział. Wchodziliśmy w stan takiego głębokiego relaksu.
0: Przy jakiej pomocy, przepraszam?
1: Przy pomocy właściwie technik medytacyjnych, prawda? Czyli po prostu siadaliśmy sobie wygodnie na krzesełku, na którym to zamykaliśmy oczy i podążając za głosem prowadzącego powolutku odprężaliśmy swoje ciało i wchodziliśmy w jak gdyby taki wewnętrzny świat, w którym właściwie oczami wyobraźni sobie wędrowaliśmy. I zrelaksowanie ciała i wejście głęboko w świat swojej wyobraźni gdzieś tam powoduje właśnie zwolnienie częstotliwości pracy umysłu, najpierw do stanu alfa, a później do stanu teta, który to jest stanem trudnym, strasznie do utrzymania i też łatwo w nim zasnąć. Szczególnie jeżeli jest się w wygodnej pozycji i
0: człowiek. Ale wy trenowaliście, zdaje się, dosyć długo, prawda?
1: Tak, był to dosyć intensywny trening, bo trwał on tydzień i codziennie.
0: Powiedzmy sobie właśnie, codziennie ile godzin, bo ja was podziwiałem tam, słuchajcie, to było tak, że to była taka zamknięta sala, oni tam siedzieli faktycznie na tych krzesłach, niektórzy potem chyba w drugiej części tego treningu były takie łóżka, materace, oni tam leżeli i leżeli od której do której?
1: Rzeczywiście, masz rację, były dwa etapy, jak gdyby każdego dnia, do obiadu, do południa sobie siedzieliśmy na krzesłach i medytowaliśmy właściwie, wchodząc w stan teta. Natomiast po obiedzie było tak zwane leżakowanie, prawda?
0: Ale nie było to takie leżakowanie po obiedzie, tylko pracowaliście tam.
1: To była praca, tak. Każdy z nas miał na uszach słuchawki, w którym leciała, przepraszam bardzo, muzyka do synchronizacji półkul mózgowych. I również wchodziliśmy na głęboki relaks, tylko że tym razem już nie osiągaliśmy stanu theta w ten sposób, że wędrowaliśmy gdzieś w jakieś konkretne miejsce w swojej wyobraźni, tylko wsłuchiwaliśmy się głęboko w muzykę, co powodowało bardzo głębokie odprężenie całego ciała i umysłu.
0: Ale nie powiedziałeś jeszcze ile godzin dziennie?
1: Trwało to w sumie około 10 godzin dziennie.
0: To była ciężka praca?
1: Ciężka z tego powodu, gdyż oczywiście po zajęciach codziennie mieliśmy warsztaty integracyjne w barze.
0: Mieliśmy, w tak. Ośrodku. Dobrze, wspominam, potem chodziliśmy po ogniu.
1: Tak, tak. I ponieważ wszyscy mało spaliśmy, to nieustanne przebywanie w stanie alfa bądź teta powodowało, że bardzo łatwo zasypialiśmy i nie wszystkim z nas udawało się cały czas utrzymać przytomność umysłu i uwagę przez całość ćwiczeń.
0: A potem było jasnowidzenie, ale o tym opowiemy za chwilę. Teraz trochę posłuchamy muzyki. Aniu, jesteś tam?
2: Oczywiście, że jestem. Cały czas słucham, co mówicie.
0: I co myślisz?
2: Że to bardzo interesujące.
0: A coś jeszcze? Jakaś błyskotliwa uwaga od pani inżynier, już teraz upieczonej, no nieświeżo, prawda? Ale też nie świeżej pani inżynier, bo bardzo świeżej pani inżynier.
2: Ale się zamotałeś.
1: Nie. Myślę, że pachnie szamponem, świeża jest, świeża.
0: Świeża, tak. Podobna poza tym, kiedy szła do studia, trafiła na opady atmosferyczne, deszczówka, doskonałe włosy.
2: Nawet powiedziała, że na grat trafiłam.
0: Jezu.
1: Ale grat też zmiękcza włosy?
0: Dobrze, że nie my.
2: I skórę pewnie też.
0: Ale... Wróćmy.
1: Słuchajcie i uczcie się.
0: Tak, wróćmy do meritum, prawda? Więc co o tym myślisz? O naszych ćwiczeniach, a w zasadzie o Jakuba ćwiczeniach?
2: No ja myślę, że są bardzo interesujące.
0: A pojedziesz z nami do Orzechowa we wrześniu?
2: O ile nie będę pracować, to tak.
0: No, słuchajcie, trzymamy panią Annę Tomczyk za słowo.
2: Ale już wiem, że będę pracować.
1: To już nie lubimy panny.
0: Tak, to już nie lubimy pani Tomczyk. W związku z tym poprosimy panią Tomczyk o muzykę. Maestro?
1: Música.

0: Halo, witaj.
1: Witam.
0: Jak masz na imię?
1: Ja może ukryję się pod pseudonimem artystycznym Zenon.
0: Zenon. Zenon Laskowik?
1: Nie, ale też blisko.
0: Słuchajcie, przypadek prekomicji wystąpił w naszej audycji. Otóż Zenon powiedział, że jest dokładnie 15 pytań. Ja go zaraz zapytałem, czy zna ten test, no bo tak sobie myślę, że no, to by było nieuczciwe, jakby znał. Ale dobrze, słuchaj, zasady są proste, pytania są trzy. Myśmy się bawili tutaj w studiu, one są naprawdę łatwe. Gotowy?
1: No,
0: nie ma czasu, absolutnie, możesz myśleć tylko nie za długo.
2: Żebyś tam... milionerów, tak?
1: Po kolegów, jakby nie wiedzieć.
0: Nie, zaraz, zaraz.
1: No dobra.
0: Znaczy, ja podejrzewam, że nie masz tego testu, bo to naprawdę zbieżność była dziwna, ale posłuchaj. Pieszy może przejść przez jezdnię w miejscu nieoznaczonym. Odpowiedź A. Jeżeli do przejścia jest więcej niż 100 metrów i jest dobra widoczność. Odpowiedź B. Zawsze. Odpowiedź C. Jeżeli do przejścia jest mniej niż 100 metrów. Pytanie brzmiało, kiedy pieszy może przejść przez jezdnię w miejscu nieoznaczonym?
1: O, ciężkie to pytania jest.
0: Gdzie tam, no co ty? Ja jak byłem dzieckiem, to latałem po tych jezdniach, w ogóle nie znałem odpowiedzi.
1: No tak, no to ja to zawsze przechodzę nie patrząc się, czy mam pasy cichutko, czy daleko, prawda?
0: Aha.
1: Także nie wiem, generalnie mogę strzelać.
0: No to strzelaj.
1: No to poproszę odpowiedź numer...
0: ABC?
2: Może
0: ABC?
2: Chcesz, żebyśmy powtórzyli ci pytanie?
1: Może odpowiedzi.
0: Słuchaj, pieszy może przejść przez jezdnię w miejscu nieoznaczonym. A. Jeżeli do przejścia jest więcej niż 100 metrów i jest dobra widoczność. Odpowiedź B. Zawsze sobie może latać w miejscu nieoznaczonym. Odpowiedź C. Jeżeli do przejścia jest mniej niż 100 metrów.
1: Może odpowiedź A.
0: No i może jakiś dźwięk zaintonujemy?
3: Ta-da, ta-da!
0: Tak.
3: Prawidłowa odpowiedź.
0: Tak,
1: to niespodzianka.
0: No prawidłowa. A wiedziałeś?
1: Słucham?
0: Wiedziałeś?
1: Nie. Generalnie jak jeżdżę samochodem, to nie zwracam uwagi na pieszych.
0: Słuchaj, nie mów tego,
3: tak
0: głos.
3: Jak wszyscy.
0: Kuba.
1: Ale wiem, kiedy mogą wymusić, także...
0: Czekaj o wymuszaniu coś. Czekaj. Mieliśmy tutaj pytanie o wymuszaniu, prawda? Ja przyznaję, że popełniłem błąd. Poczekaj.
1: Nie trafiłem.
0: Czekaj. Gdzie to było to pytanie? Właśnie było takie fajne... O! W strefie zamieszkania piesi mają prawo przed pojazdami, to odpowiedź A. B. Ustępują pierwszeństwa kierującym pojazdami, czyli poczekają, aż wszyscy przejadą. I C. Nie mogą poruszać się po jezdni.
1: W strefie jakiej? Zamieszkania?
0: W strefie zamieszkania.
1: No to może też, a...
0: Proszę odpowiedni dźwięk.
3: Ta-da, ta-da! Tak.
1: Dziękuję.
0: No to
1: jest jak w wielkiej grze.
0: Tak? W wielkiej grze są takie dźwięki?
1: Nie.
2: Są.
3: Naprawdę?
2: Są.
0: Czekaj, zaraz, a ty brałeś udział w wielkiej grze?
1: Nie.
0: Aha, już się przestraszyłem.
3: A co to jest wielka gra?
1: Nie mam czasu.
0: Wielka gra to taki teleturniej, Jakubie. Ale oczywiście wiesz. Dobrze, to teraz może, żeby było sprawiedliwie, bo potem będzie, że tendencyjnie, że nie wygrałeś, że jedna szansa, masz od 1 do 15, losuj sobie numer pytania.
1: A już dwa były.
0: No dwa były i teraz trzecie i kask jest twój.
1: Okej, ale jakie pytania już były, żebym nie wstrzelił się w te pytanie, które już było?
0: A nie, to ja ci powiem wtedy w razie co.
1: A, no dobra, to proszę pytanie numer 8.
0: Osiem, proszę uprzejmie. Pieszym zabrania się wchodzenia na tory na przejeździe kolejowym, jeżeli... I odpowiedź A. Zapory lub półzapory zostały opuszczone... Odpowiedź B. Podnoszenie zapór lub półzapór zostało zakończone. I odpowiedź C. Za przejazdem nie ma warunków do kontynuowania ruchu. Sprawdzam odpowiedź. Poczekaj.
1: To może też A.
0: Poczekaj, Filunia. Ty miałeś pytanie numer 8. A. 8. Co? Tak. Ja proszę o dźwięk.
3: Jestem pod takim wrażeniem, że chyba już nie wydobędę z siebie tego dźwięku. Normalnie 3 razy A i 3 razy trafione, stary. Wygrałeś.
1: O, dziękuję bardzo.
0: Taran, kask rowerowy, skate'owo jakiś tam jest twój. Pani Ania na pewno powie ci, jak go odebrać.
1: No dobrze.
2: Tak, to może poza anteną.
1: No dobrze.
0: Dobrze, to schodzimy, a wy posłuchajcie muzyki.
4: Miałem straszne, już mnie słychać?

0: Ja chciałem wrócić do tego jasnowidzenia, Kuba Bożechowo, pamiętasz doskonale, prawda? Po tym ćwiczeniu, właśnie po tym ćwiczeniu codziennym, 10-godzinnym, były jakieś rezultaty, jakieś... Co wy się tam robili? Opowiedz, bo to mnie bardzo interesowało. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy też.
1: To jest podobno tak, że właściwie każdy może się nauczyć jasnowidzenia.
0: No to właśnie mnie bardzo fascynowało. Ja powiem, że z przykrością powiem, że nie wziąłem udziału w tych warsztatach, bo bardziej interesował mnie trening interpersonalny, ale mogłem jasno widzieć, słuchajcie.
1: I każdy z was, słuchajcie, może. Przynajmniej teoretycznie. Zgodnie z teorią sprowadza się do tego, żeby odpowiednio często i odpowiednio głęboko wchodzić w stan theta i opanować przebywanie w tym stanie na tyle, żeby móc się tam spokojnie poruszać, czyli być w stanie teta nie zasypiając.
0: Ty opanowałeś i co?
1: Opanowałem na tyle, na ile opanowałem, prawda? Ale udało mi się kilka...
0: Telefon? Mhm. Gdzie mamy telefon?
1: Słuchamy telefonu.
0: Dobrze, to posłuchamy telefonu. Halo?
2: Halo?
0: Halo?
2: Dzień dobry.
3: Witam.
0: Dzień dobry.
3: Ja mam pytanie w związku z konkursem.
0: Tak?
3: Są jeszcze jakieś nagrody do wygrania? Bo są pytania banalnie proste.
0: O kurczę, ale możemy zgłosić tutaj telefon, Aniu? Możemy go trochę podciągnąć? Teraz nas lepiej słyszysz?
3: Tak, tak.
0: Mamy ciebie też. Słuchaj, jak ty masz na imię?
3: Mirek.
0: Mirku, a powiedz, bo może wy macie ten test, cholera, i ja robię z ciebie wariata. Wy tu
3: nie,
0: w gry...
3: nie, ale po prostu pytania, jeśli ktoś ma prawo jazdy, to nie jest zbyt ciężkie.
0: No nie, no bez...
2: Widzisz, Michał, widzisz, jak cię zrobił teraz.
0: Bez sensu. No to może w takim razie, nie, nagrody jeszcze są, na przykład są jeszcze łódki do wygrania, jest pobyt do wygrania w weekend w Pucku, więc wiesz, możliwości jest dużo, audycji jest jeszcze 12 minut, mam nadzieję, że zdążymy. Ale to co, chcesz zagrać?
3: No pewnie, że chcę zagrać, ale będą ja, jak nie odpowiem na któreś.
0: Kurczę, ale ja nie wiem, ja myślę, że oni jednak, słuchajcie, mają te
1: testy. Ja też tak myślę.
0: Nie, to jakieś...
1: No to chyba na ksero poszło, wiesz?
0: Ksero mówisz. Czekaj, czekaj,
2: wiesz,
0: ale...
2: teraz jest sesja i studenci są w takim rytmie, wiesz?
0: W ciągu.
3: Tak, tak,
0: w ciągu.
3: Tak.
0: Słuchajcie, to, wiesz, zaraz, ale 15 minus 3 to jest ile? 12, nie?
1: No
0: to,
1: tak mówią.
0: To dawaj jakąś liczbę, a ja ci powiem, czy było i jak nie było, to odpowiadasz.
3: Dobra, pierwsze.
0: Pierwsze, czekaj.
1: Nie było.
0: Nie było. Pieszy korzystający z jezdni poza obszarem zabudowanym zobowiązany jest iść. A. Po prawej stronie jezdni. B. Według własnego wyboru. C. Z krajem lewej strony jezdni, aby widzieć nadjeżdżające pojazdy.
3: Oczywiście, że musi widzieć nadjeżdżające pojazdy.
0: C. Dobra. Dźwięk, proszę.
1: Ta-da, ta-da.
3: Dawaj. Macie fajnego.
0: Kogo?
3: Trębacza macie fajnego.
0: O, słuchaj, on jest ekspertem. Dobrze. Teraz poprosimy cię o następny numer pytania.
3: Drugie.
1: Było
3: trzecie.
0: Trzecie. Trzecie, poczekaj. Aha, trzecie pytanie. Na przejścia dla pieszych można wchodzić tuż przed nadjeżdżającym pojazdem, to odpowiedź A. B. Wchodzić po upewnieniu się, że pojazdy zatrzymały się lub są daleko. C. Wbiegać.
3: Oczywiście, że B.
0: B. Kuba, dźwięk odpowiedni.
1: Ta-da, ta-da.
0: Tak, pięknie. Co teraz? Czekaj.
3: Następne
0: wolne, poczekaj. Pieszy przechodząc przez skrzyżowanie powinien przechodzić na ukos, to odpowiedź A. Stosować się do poleceń wydawanych przez policjanta, to odpowiedź B. C. Przechodzić tylko na czerwonym świetle.
3: Jeśli jest policjant, to trzeba słuchać go policjanta.
0: Odpowiedź B, to już chyba...
1: No teraz to już fanfary będą wielkie, bo wygrałeś stary kask.
0: Ja, kask czy ten?
2: Ja mam
0: czy...
2: taką propozycję teraz, posłuchajcie.
0: No. No, słyszysz to? Słyszysz te oklaski?
3: Tak.
0: No właśnie,
3: tak,
0: to dla ciebie. Słuchaj, to powiedzmy sobie, szczerze sobie, powiedzmy, co byś chciał? Chciałbyś kask, czy chciałbyś Puck, żaglówki i pobyt, to się weekendowy nazywa, o.
3: Nie, może kask jednak.
0: Jednak kask, dobrze.
3: W Pucku byłem dokładnie tydzień temu, także...
0: Słucham?
3: W Pucku byłem tydzień temu, całkiem fajne miejsce.
0: No, jak sobie życzysz, gdzie chcesz go odebrać? Na recepcji DS-u dwójki?
3: Tak, tak, jeszcze z wami pracuję, może poznam cenę, to już się mówimy dokładnie.
0: Dobra, okej, to teraz muzyka.

0: wracamy do naszej rozmowy o jasnowidzeniu. Kuba, powiedz o tym finalnym ćwiczeniu.
1: Więc finalne ćwiczenie wyglądało w ten sposób, że wszyscy zagłębiliśmy się jak gdyby w stanie teta, prawda? Czyli weszliśmy w głęboki relaks, głęboko i spokojnie oddychając pod okiem prowadzącego, który nas wprowadzał w ten stan.
0: Tak, to słynny profesor Stefański.
2: Mamy znowu telefon.
1: Tak.
0: Już nie odbieramy, nie mamy czasu.
2: Odbieramy.
0: Nie odbieramy, nie mamy czasu.
2: Uwaga, uwaga.
0: No dobra, odbieramy.
2: Halo.
3: Dobry.
4: Dzień dobry.
2: Halo.
3: Czy to ty, Sar?
4: Tak, to Sar, witaj.
5: Cześć.
3: Witam. Chciałbym cię uczyć o korpusie.
4: No pewnie, że możesz. Co? Każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Taki sztur tak śpiewał.
3: Tak?
4: Dobra, słuchaj. No i co chciałbyś wygrać?
3: A co macie do wygrania? Co mogę wygrać?
4: My zawsze coś mamy. Możesz koszulkę wygrać na przykład.
3: O, bardzo fajnie.
4: Tak?
3: No.
4: Ale mamy, jakie mamy? L-ki i XL-ki mamy.
2: Też.
4: Mamy, poczekaj, jakie od nas? Momencik, teraz poproszę o nazwę koloru. Czekaj.
2: Beżowy.
4: O właśnie, beżowy, a ten drugi?
2: Jasnozielony.
4: Jasnozielony. Którą wolisz?
3: A która ładniejsza? Nie wiem.
4: Znaczy, ja wolę jasnozieloną. Taka fajniejsza jest dla facetów.
3: Tak?
4: Mhm.
3: Co, niech będzie jasnozielony. Ale to jakieś pytanie? No tak od razu? Ten...
4: Pytanie, no tak myślę sobie właśnie, czy będzie pytanie... A może wolisz pobyt w Pucku?
3: Aha. To jest jeszcze pobyt w Pucku.
4: No jest jeszcze pobyt w Pucku i żaglówki. Znaczy, umówmy się tak, ponieważ tu już trochę tych pytań przeszło, więc tak, koszulkę możesz dostać, dlatego że zadzwoniłeś. Dzisiaj mamy promocję. Aniu?
2: Tak.
4: Jakubie?
5: Ja na to przystaję.
4: No, bo pytania są, ale możesz zrezygnować i dostajesz koszulkę, że tak powiem, gratis za samo zadzwonienie i udział w konkursie, ponieważ nasze konkursy są bardzo, bardzo łatwe. Więc jak wolisz?
2: Ale ty dajesz mu...
3: nawet za tą koszulkę.
4: Słucham?
3: Chciałbym poodpowiadać nawet za tą
4: koszulkę. Nawet za koszulkę. Słuchajcie, ja podejrzewam, że wy macie ten test. Przyznajcie się.
3: Jaki test?
4: No kurczę. Okej, dobra. Nawet za koszulkę podawaj numer pytania.
3: Aha, trzeba podać numer pytania.
4: Od 1 do 15.
3: 7.
4: 7. 5, 6, 7. Piesi w terenie niezabudowanym powinni poruszać się dowolną stroną jezdni. To odpowiedź A. Poboczem. To odpowiedź B. Albo prawą stroną jezdni. No.
3: No to poboczem.
4: Sprawdzę pytania komisyjnie, prawda? Odpowiedź 7B poboczem. Fanfarów nie będzie, bo już się spieszymy. Dobra, dawaj następny numer pytania.
3: 15.
4: Wsiadając do autobusu należy wejść jak najszybciej, aby zająć miejsce. To odpowiedź A, przepraszam. Odpowiedź B. Poczekać, aż wysiądą pasażerowie. Odpowiedź C. Rozpychać się, aby szybciej wejść do środka.
3: To nie jest konkurs na prawo jazdy.
4: Słucham?
3: To nie są pytania z konkursu na prawo jazdy.
4: Ale ja nie powiedziałem, że to są pytania z konkursu na prawo jazdy.
3: No to trzeba najpierw wypuścić tych, co wysiadają.
4: Odpowiedź B. Di. Dobrze, okej. Okay. Jeszcze jedno pytanie przed tobą. Podaj numer.
3: 1.
4: Było?
3: 3.
4: Było?
3: 14.
4: 14. W nocy lub przy złej pogodzie pieszy najbardziej widoczny jest z daleka, gdy... Odpowiedź A. Ma na sobie elementy odblaskowe. Odpowiedź B. Jest jasno ubrany. Odpowiedź C. Jest ubrany na ciemno.
3: Odpowiedź A. Ma element odblaskowy.
4: Koszulka jasno niebieska? Nie, jak to było? Jasno zielona. Jasno zielona jest twoja, podaj rozmiar.
3: XL.
4: XL, w takim razie słuchaj. My spotykamy się poza anteną, a reszta słuchaczy posłucha teraz ostatniej części rozmowy z naszym gościem, z panią Heleną Kowalską z Warszawy. I teraz my rozmowa, a ty zostajesz przy nas i umawiamy się co nagrody.
3: Okej.
6: Widziała pani te katastrofy samolotów 25 lat temu? Widziała pani, jasno widziała w zasadzie pani. I co potem? Postanowiła pani zostać bioenergoterapeutą? Czy to jakaś długa droga?
7: No, droga była troszeczkę dłuższa, bo najpierw było to jasnowidzenie, później z początku to jasnowidzenie otwierało się samo, spontanicznie, gdzie było dosyć trudno z tym żyć. Później zaczęłam umieć pracować z jasnowidzeniem i to już przynosiło ulgę. To tak, wie pan, jak ząb boli, ciągle boli, łykamy tabletki nie pomagają. i nagle nie ma zęba, nie ma bólu. Tak samo z jasnowidzeniem. Jest jasnowidzenie, jest coś, co przeszkadza, bo to jest bardzo nieprzyjemne, kiedy zna się fakty wydarzenia i nie można zapobiec, żeby nie wiedzieć o tym. Natomiast kiedy już umiemy pracować z jasnowidzeniem, kiedy jasnowidzenie mamy na żądanie, jest o wiele łatwiej, o wiele prościej. Oczywiście zaczęła się praca z energiami, zaczęła się bioterapia, zaczęłam pomagać ludziom przy pomocy bioterapii. W tej chwili od bioterapii odchodzę, już pracuję z wyższymi energiami i właśnie jasnowidzenie na żądanie, kiedy pomagam ludziom, którzy mają problemy, kiedy trudno jest podjąć decyzję, kiedy jasnowidzeniem mogę zobaczyć coś do przodu, doradzić komuś coś, kiedy stawiam karty, karty zwykłe, karty tarota i no, myślę, że w ten sposób też można bardzo dużo ludziom pomóc.
6: Pani Heleno, a mówiła Pani, że to się uczy. Jak to się uczy? Tak jak każdego innego zawodu, tak jak każdej innej czynności, bo przecież Pani pracuje z energią. To niematerialne jest.
7: W moim przypadku nie było tak, żebym ja się uczyła, żebym ja pracowała nad sobą, żebym mogła coś osiągnąć. To przychodziło wszystko samo. Raczej musiałam pracować nad tym, żeby to tak nie przychodziło, żeby te informacje, żeby ta wiedza, żeby mogła spokojnie żyć, bo oprócz tego, że pracuję z energiami, żyję tak jak każdy człowiek, mam takie same potrzeby jak każdy człowiek i raczej musiałam pracować nad tym, ażeby umieć z tym żyć, żeby umieć pracować z tymi energiami. Nie uczyłam się tego. To nie są zdolności wyuczone. Nie wiem, skąd mam te zdolności. To jest tak, jakby to przychodziło samo. Nie wiem, czy dobrze to określam. Może niezbyt literacko, ale tak to jest.
6: Pani zajmuje się negatywnymi energiami, a niektórzy mówią, że te negatywne energie to tak naprawdę duchy. Co Pani myśli na ten temat?
7: Negatywne energie, ja myślę, że można rozdzielić. Są negatywne energie, które są wytwarzane poprzez siły przyrody, poprzez ludzi.
6: Na przykład jakie siły przyrody i jacy ludzie? Kilka przykładów.
7: Kilka przykładów panu podam. Negatywne energie wytwarzane przez siły przyrody. Na pewno cieki wodne wytwarzają negatywną energię. Wiadomo, że w miejscu, gdzie jest ciek wodny, nie powinniśmy mieć łóżka postawionego, nie powinniśmy mieć krzesła, przy którym siedzimy długo. Wichury, powodzie, to wszystko wywołują negatywne energie, ale negatywne energie wywołują również myśli ludzkie. Nasze myślenie może również spowodować negatywną energię. Powiem więcej, powodzie mogą być również kataklizmy takie naturalne, mogą być również spowodowane przez ludzkie myślenie. Jeżeli w jakimś rejonie dzieje się krzywda ludziom, dzieją się jakieś rzeczy straszliwe dla ludzi, ludzie ci poprzez myślenie wcale nie celowo mogą wywołać jakiś kataklizm. Natomiast czy są duchy? Ja myślę, że są takie energie, czy to nazwać duchami, w wierzeniach tak jest podane. Ja myślę, że mogą to być różnego rodzaju byty astrale i są to już innego rodzaju energie. One z czasem stają się negatywne również.
0: No tak, pora kończyć. Czy usłyszę łzy?
2: Ja już po prostu nie mogę...
0: A czy usłyszeli, panie?
2: Mi się już chusteczki skończyły, wiesz?
0: Łowcy tajemnic dobiegają końca, powiem więcej. Dobiegają końca Łowcy tajemnic, ostatni przed wakacjami i ostatni w wakacji. A niekiedy będziemy znowu nadawać?
2: W październiku dopiero jest ramówka, rusza nowa ramówka. W wakacje najprawdopodobniej będą również audycje, no ale Łowcy nie wiadomo jeszcze, czy będą.
0: Smutno, także żegnamy się do...
2: Ale nie płacz, Michał.
0: Nie płacz, kiedy
1: za wami.
0: Ale Kuba, my na pocieszenie powiemy, że do Bułgarii wyruszamy, prawda?
1: O tak, jedziemy w wakacje do Bułgarii.
2: To jak już się tak chwalcie tą Bułgarią, to zapiszcie sobie, koledzy moi kochani, jaki to jest adres i ja tu się spodziewam karteczki od was do
0: my
2: radia.
0: Tam będziemy przecież tropić. Kuba, pamiętasz to miasto, o którym myśmy rozmawiali? Ono było. Przepraszam, ale teraz rozmawiamy o mieście. I ono było prototypem tego strasznego faceta. Opowiedz o tym.
1: Może nie tyle prototypem, ile jego rodzinnym miasteczkiem. Jest to Sigisoara w Rumunii, cudowne miasteczko.
0: Ale powiedz,
1: gdzie?
0: Kogo ono wydało na świat?
1: Wspaniałego człowieka, jakim był Vlad Tepes, palownik, prawda, który jest pierwowzorem Drakuli i wymordował dużą rzeszę ludzi.
0: Tam odwiedzimy te miejsca, spróbujemy porozmawiać z ludźmi, którzy może nie pamiętają samego Vlada, ale przenoszą z dziada na pradziada i ojca legendy o Vladzie. Nagramy tych ludzi i potem przetłumaczymy i będziecie mogli się spotkać oczywiście wirtualnie z tymi ludźmi. Faktycznie, a dzisiaj do usłyszenia mówi państwu
2: Ania
1: i Kuba
0: i Michał.
1: Trzymajcie się.
0: Do usłyszenia.

czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka.